0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM punktualnie o godzinie 2, który od tego momentu prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dron, który odnaleziono koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim, najprawdopodobniej przyleciał do Polski z obwodu Królewieckiego. Prokuratura Okręgowa z Olsztyna prowadzi śledztwo w tej sprawie. Przez kontrowersyjną sprawę zabiegu syna senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Alerty przed wiatrem, burzami i deszczem. IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał do Polski z obwodu Królewickiego. Obiekt znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Czego dokładnie dotyczy śledztwo? O tym reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Chodzi o prawo lotnicze, a konkretnie artykuł 212 dotyczący nielegalnego przekroczenia granicy przez statek powietrzny. Nie wiadomo jeszcze, w którym dokładnie miejscu dron wleciał do Polski i kiedy. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że jego stan wskazuje, że było to niedawno. To pierwszy dron obserwacyjny tego typu znaleziony w Polsce. Obiekt zostanie teraz dokładnie zbadany przez wojsko. Przypomnę, dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją.
2: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjęło prezydium partii na wniosek jej przewodniczącego Donalda Tuska. Powodem były nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Tomasza Lenza w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, bez formalnej zgody i bez kolejki. Przez to na dwóch oddziałach zabrakło odpowiedniej opieki. Na szpital została ponadto nałożona kara za to w wysokości 134 tysięcy złotych. Lecznica będzie odwoływać się od tej decyzji, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim będzie przekonywać teraz NFZ, że kara powinna być umorzona albo przynajmniej zmniejszona ze względu na trudną sytuację finansową lecznicy. Kwota 134 tysięcy złotych to pieniądze potrzebne na leczenie pacjentów. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśnia samorząd lekarski. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: Analizowana jest cała ta sytuacja. Oczywiście naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej bada to w kontekście pracy lekarza. Tutaj całe tło jest czymś, co powinno być nagłośnione.
2: Sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśniają równolegle prokuratura i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Znamy więcej szczegółów wypadku w Zakopanem, w wyniku której zginęło 6-letnie dziecko. Do tej tragedii doszło niedaleko tatrzańskich szlaków w rejonie Cyrli, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
7: Znajomi przyjechali tutaj na Podhale 4 samochodami, kilkanaście osób. Szczęśliwie wrócili ze szlaku tatrzańskiego, no i przebierali się po zakończonej wycieczce. I jak się okazało, przynajmniej tak wynika z dotychczasowych ustaleń, z przesłuchania pierwszych świadków, jedno z dzieci, 6-letni chłopiec, usiadł bezpośrednio przed maską samochodu, przebierając buty. Wówczas ten kierujący, nie widząc tego dziecka z kabiny pojazdu, ruszył do przodu, najechał na tego chłopczyka. Natychmiast to dziecko zostało wydobyte spod samochodu. Rodzice przewieźli to dziecko do szpitala. Tam lekarze i ratownicy bardzo długo starali się, żeby je uratować. Niestety to dziecko zmarło.
2: Jak ustalono, kierowca był trzeźwy. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części 5 województw: śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Od poranka aż do środy możliwe są tam porywy wiatru do 75 km na godzinę. Nadal obowiązują także alerty przed burzami w znacznej części kraju. Synoptycy prognozują intensywne pady deszczu, silny wiatr i lokalnie nawet grad. Dodatkowo dla południa województwa śląskiego i części Małopolski wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 40 mm wody.
6: Sport w faktach RMF FM.
2: A w sporcie wracamy jeszcze do historycznego sukcesu siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta z pierwszym mistrzostwem Polski. W piątym decydującym meczu finału Plus Ligi Zawiercianie 3-1 pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin. Z siatkarzami Aluronu Jakubem Popiwczakiem i Jurijem Gladyrem, a także z prezesem klubu Kryspinem Baranem o emocjach związanych z mistrzostwami rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Śmialiśmy się, Kuba, przede wszystkim gratulacje, ale śmialiśmy się przed chwilą, że czasy się zmieniają, a Kuba Popiwczak nadal z medalami.
9: Bardzo mi miło, że tak się śmialiście i bardzo mi miło, że można tak mówić. No niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi, w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
8: Jak byście się pozbierali po tym pierwszym secie dzisiaj, no bo to wyglądało tak groźnie.
9: Już parę razy w tym roku się musieliśmy zbierać, więc trochę tego doświadczenia mamy, natomiast no nie będę ukrywał, że było nerwowo. No, nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięstwo się nie sądzi, nie ma to znaczenia, jak to się skończyło. Fajnie, że nie ma to znaczenia, jak to się zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
8: No właśnie, bo jakby szukać, jak to się zaczęło, to play-offy też się nie zaczęły najlepiej, ale finał jest chyba taki, jaki sobie mogliście wymarzyć.
9: Mi się wydaje, że żeby w życiu coś wygrać, właśnie trzeba przetrwać pewne trudne momenty, trzeba mieć gdzieś tam kłodę po drodze, pod nogami, i w różny sposób, czasami przeskoczyć, czasami przejść bokiem, czasami, nie wiem, wykopać dziurę i przejść dołem. My te kłody mieliśmy w tym sezonie i mam wrażenie, że to hartowało nas zespół właśnie na takie momenty jak ten mecz dzisiejszy, na takie momenty jak ten mecz w środowy w Lublinie, bo nie będę ukrywał, że tydzień temu po tym spotkaniu tutaj byliśmy smutni, byliśmy naprawdę w średnich nastrojach i taka aura wokół drużyny nie była najlepsza. Dlatego tym bardziej świetnie smakuje to co czujemy teraz. Jak gra się 5 meczów w finale, jak gra się ciężki mecz mentalnie jak dzisiaj, to ani na chwilę nie możesz sobie pozwolić na rozprężenie, bo wiesz, że ten przeciwnik jest w stanie zawsze ci zrobić kuku, także po prostu ja się mega cieszę, nie będę ukrywał, że emocje zeszły, bo kilka ostatnich tygodni było ciężkie, było intensywne. Samo to, że 5 meczów zagraliśmy w tych finałach, ja w ogóle pierwszy raz miałem okazję w takim czymś uczestniczyć, to też pokazuje, jak dużo emocji, jak dużo się działo w tym roku w Plus Lidze.
8: Może dobrze?
9: To nie koniec sezonu, ale nie będę ukrywał, że w tym momencie kompletnie nie chcę sobie tym zakrzątać głowy, bo zawiercie czekało na to mistrzostwo wiele lat, zawsze byli blisko. Czuć było w drużynie ogromny głód, ogromne pragnienie tego, żeby wreszcie stanąć na podium ze złotym medalem, a nie gdzieś tam z boku patrzeć, jak inni się cieszą. I ja się bardzo cieszę, że to się wydarzyło, bo to środowisko, ci ludzie, pan prezes, kibice, oni wszyscy zasługują na to, żeby być najlepszym w Polsce.
8: Ile dostaliście dni wolnego teraz?
9: Nie wiem, ale no myślę, że co jeden dzień i zaczniemy pracować. Ostatnio było głośno o tym, jak Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski w piłce nożnej. Tam że w niedzielę, poniedziałek, od wtorku zaczęli trenować, także my tak samo, tym samym trybem.
8: No kosmicznie to brzmi, nie? Takie te kolejne mistrzostwo po takiej walce, zaciętym boju, 5 meczów. No piękny scenariusz napisaliście sobie sami.
10: Zgadza się, brzmi to po prostu wręcz niesamowicie, że Zawiercie zostało mistrzem Polski, ale tak naprawdę ten klub i ta cała społeczność, to miasto, wszyscy na to zasługiwali, bo to widać, że jak wszyscy ludzie tym żyją i krok po kroku, jeżeli chodzi o prezesa Krespina Barana, on budował zespół, który z roku na rok robił się lepszym i wreszcie udało się, to zaskoczyło w tym roku, jesteśmy mistrzem Polski. No coś wspaniałego, no nie da się to opisać.
8: Znowu musieliście wychodzić z tarapatów, jak w tym sezonie w kilku momentach, w tym 5 decydującym meczu, bo potem pierwszy set, no trochę zdziwienie, do 15 tak dość pewnie Lublin wygrał.
10: Tak, pierwszy set to był blamasz z naszej strony, bo byliśmy troszeczkę, mi się wydaje, że za bardzo nie, spięci, tak to można określić, bo nie pokazywaliśmy swojej gry, tego co potrafimy, jak pojechaliśmy do Lublina i zaprezentowaliśmy się pod bardzo dużą presją swojej umiejętności jako zespół przede wszystkim. I powiedzieliśmy sobie po pierwszym secie, że po prostu no nie możemy tego znowu zrobić, jak to wyglądało w drugim i trzecim secie, kiedy coś nas sparaliżowało, bo trzeba tak to odkreślić, taki paraliż delikatny w nasze szeregi wstąpił, ale dzięki w drugim secie to się rozwijało i zaskoczył nas serwis, parę kontr skończonych i delikatnie jakby zeszło z nas to negatywne takie ciśnienie i później już było, tylko napędzaliśmy się tą pozytywną energią na boisku, tymi dobrymi zagraniami i to poskutkowało mistrzowskim tytułem dzisiaj.
8: Wyjątkowym dla ciebie, bo ten puchar podnosiłeś razem z Mateuszem Bieńkiem, on cię poprosił o to.
10: On mnie poprosił o to, dziękuję bardzo, bo Tak podejrzewam, że ma do mnie szacunek ze względu na wiek, no i raczej, że nie zobaczycie mnie już w zespole Zawiercia, to poprosił mnie o to i teraz zeszliśmy do szatni na chwilę, żeby ostudzić głowy, to powiedział, że nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale powiedział, że po tym mistrzostwie zrobiłem się chyba najbardziej utytułowanym obcokrajowcą w historii Plus Ligi. Nie wiem, ja nie śledzę żadnych statystyk, ale najbardziej mnie cieszy fakt, że nikomu się nie udała taka sztuka wygrać mistrzostwo Polski z 3 różnymi klubami. I to chyba jestem pierwszym zawodnikiem, któremu się udało. Okej, dużo czasu mi to zajęło pewnie, ale jestem pierwszy i o to chodzi. Nie? Pozostali mogą to później powtarzać, ale chodzi o to, że mi się to udało jako pierwszemu.
8: Świętowanie na pewno będzie, ale chyba nie za długie, no bo jeszcze jest o co grać w tym sezonie dla was.
10: Na pewno świętowanie będzie dzisiaj i dzisiaj chyba wszyscy nie zaśniemy, bo nie trzeba się oszukiwać, że Mistrzostwo Polski jest wielkim sukcesem, na który pracowali wszyscy i musimy to dzisiaj celebrować, oczywiście bez jakichś tam wielkich może super szaleństw, bo wiemy, co nas czeka i jesteśmy do tego przygotowani, co pokazały te finały, dlatego z całą pewnością mamy świadomość do tego, że idziemy w czwartek już do Turynu i ten wielki cel, który przyświeca nam, a jesteśmy jakby świadomi tego, że nie możemy sobie jakoś pozwolić, nie wiadomo, na jakieś szaleństwo, ale o tym pomyślimy dopiero pojutrze, bo chyba mi się wydaje, że dzisiaj będzie dobrze i od tej środy już cały fokus na Turyn, bo to jest też cel, który mi przyświeca i chciałbym taką klamrą, powiedzmy, zakończyć ten sezon, żeby nasz klub z taką ciężką, podwójną koroną zakończył. Życzyłbym nam wszystkim tego.
8: Tak spojrzał pan przed chwilą wymownie na tą złotą blachę z takim szerokim uśmiechem. Warto chyba było tak długo o to walczyć.
11: Tak, to znaczy ja starałem się i zespołowi, sztabowi, ale sobie też nie nakładać takiej presji, że kiedyś musimy wygrać złoto. Ja przy każdej corocznej imprezie zamykającej sezon mówiłem kibicom, kiedyś mistrzem Polski będziemy, tylko jeszcze nie wiem kiedy. I to miało sprawić, żebyśmy cały czas byli w topie, żebyśmy cały czas walczyli o te medale. Natomiast mistrzostwo przyjdzie wtedy, kiedy będziemy na to gotowi. Uważam, że w tym roku byliśmy zdrowi, dobrze przygotowani fizycznie, byliśmy po prostu też mentalnie gotowi. W związku z tym bardzo się cieszę, że teraz to przyszło, a nie kiedy indziej, kiedy był to przypadek czy słabość przeciwników. Jestem dumny z zespołu.
2: Z przedstawicielami klubu Aluron CMC Warta Zawiercie rozmawiał nasz reporter z redakcji sportowej Wojciech Marczyk.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Tak jak obiecałem, wracamy do energetycznych brzmień.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: 24.
4: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zalewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Wenezuela nie będzie kolejnym stanem USA, tak stanowczo odpowiada Donaldowi Trumpowi, pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed hantawirusem. Unia uruchomiła już dodatkowe procedury. Jutro już druga w Polsce fabryka sztucznej inteligencji rozpoczęła swoją działalność. Wczoraj ma pomóc małym przedsiębiorcom. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez odrzuciła sugestię Donalda Trumpa o możliwym uczynieniu tego kraju 51. stanem USA. Oświadczyła, że Wenezuela nie jest kolonią, lecz wolnym krajem i zapowiedziała dalszą w obronę suwerenności państwa. Trump, przypomnijmy, mówił wcześniej, że poważnie rozważa taki scenariusz. Wypowiedź padła w trakcie trwającego sporu granicznego między Wenezuelą a Gujaną o bogaty w złoża ropy region Essequibo. Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa, ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Sprawę śledzi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
3: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji ECDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
2: I przechodzimy do spraw krajowych, bo prawie co drugi pytany Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. A jak politycy komentują to badanie, to sprawdził nasz reporter Jakub Rybski.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
5: Wiem z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem dla rekonstrukcji jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
4: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
6: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
4: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
7: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
4: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
2: Rekonstrukcja rządu coraz bliżej. Oto co myślą Polacy. Ten artykuł znajdziecie na rmf24.pl. A do tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów.
8: Polska nauka w faktach RMF FM.
2: Jej sercem będzie superkomputer Gaia, wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU. Wczoraj w Krakowie zainaugurowała działalność druga w Polsce fabryka sztucznej inteligencji. Pomoże ona budować modele językowe, m.in. dla startupów i małych przedsiębiorstw.
9: I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby.
2: Tłumaczy dyrektor Cyfroneto AGH Marek Magryś. W przyszłym roku do fabryki dostarczony zostanie nowy superkomputer. Całość kosztowała 70 milionów euro. To był trudny egzamin. Tak szczecińscy uczniowie ocenili wczorajszą maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak mówili naszej reporterce Annie Pałamar, niewiele osób wyszło z egzaminu wcześniej.
10: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
11: Jak wrażenie, jak poszło?
12: Tak średnio, z 10% może będzie.
11: Mogło być lepiej. Myślę, że będzie około 60-70%.
13: Okay. Nie, no to bardzo dobry wynik.
11: Nie było najgorzej.
14: Było trudno, ale poszło dobrze.
2: Czy zadania zostały rozwiązane poprawnie? To okaże się dopiero na początku lipca. A dziś kolejne wyzwanie. Matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie oraz języka niemieckiego.
8: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, była gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
15: Zaskoczona pani, że 45% Polaków chciałaby według naszego sondażu rekonstrukcji rządu? Przed wakacjami, dodajmy, przed wakacjami.
16: Tu istotna jest informacja, którzy to Polacy chcą tej rekonstrukcji. Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą. Ja to czytam w taki sposób, że cóż, no opozycja chce zmiany, od tego jest w opozycji.
15: Opozycja, no tego jest w opozycji. Pani by chciała zmian?
16: Ja uważam, że teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana, personalna i nie to jest nam dzisiaj Pani potrzebne. Myślę, czy... Jest dużo rzeczy do zmiany, do robienia, których ludzie
15: czyli
16: oczekują.
15: Czyli na tym etapie by Pani nie robiła rekonstrukcji?
16: Absolutnie. Zajmijmy się robotą, a nie personalnymi przetasowaniami.
15: Z Pani informacji wynika, że premier chce tej rekonstrukcji przed wakacjami, czy nie? Chce.
16: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat 3 panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
15: Czyli ani zdrowie,
16: natomiast
15: ani edukacja nie będzie zmieniona.
16: Ze strony Polski 2050 na pewno zasada koalicyjna jest taka. Nie wolno zmieniać ministrów koalicjanta i to mówię i o PSL-u, i o Platformie, i o Lewicy bez zgody tego koalicjanta. Więc my wśród naszych ministrów nie widzimy żadnej potrzeby zmian. Mówi do pani, pracy, a nie personalnie.
15: A pani minister Sienkowska, pani minister kultury powinna zostać?
16: Oczywiście.
15: Czyli żadnych zmian?
16: Zmiany merytoryczne, reformy, polityka mieszkaniowa, polityka podatkowa. Takich zmian potrzebujemy, a nie przetasowań ciągle wokół osób, bo to byłby temat zastępczy. Naprawdę, co zresztą jak widać zwolennicy koalicji jednoznacznie też potwierdzają.
15: Pani minister, Stany Zjednoczone wydadzą nam Zbigniewa Ziobrę?
16: Uczciwie powiem tak, powinny, ale obawiam się, że nie wydadzą.
15: Dlaczego się pani obawia, że nie wydadzą?
16: Dlatego, że wiele wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku Orbana, ta sprawa jest traktowana politycznie i z jakichś powodów jest chyba, bo nie mamy formalnie, więc ja jeszcze opatruję to wszystko chyba, taki polityczny parasol roztaczany nad, niesłusznie zupełnie, nad Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. On by tam inaczej nie trafił. Nie dostałby wizy.
15: A nie jest tak, że trochę w tym pomogło i Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, bo Marcin Romanowski, jak się zdaje, tej wizy nie otrzymał, bo był europejski nakaz aresztowania, którego wobec Zbigniewa Ziobry nie ma.
16: I tu oczywiście jest znak zapytania, co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym 3. roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Ja nie mam krwawych zapędów rozliczeniowych. Uważam, że najważniejsze są rzeczy do przodu, tak jak powiedziałam. Sprawiedliwościowa zmiana podatkowa, mieszkaniowe zmiany. To są rzeczy, które powinniśmy robić, ale jednak pewne rozliczenia wobec ludzi, których gołym okiem widać, przepraszam, że nakradli, powinny się zdarzyć.
15: A może Waldemar Żurek zawalił po prostu? Może mu się nie udało?
16: Tu jest pytanie, jak działa dzisiaj system ścigania w Polsce, na ile jest kontrolowany, na ile nie jest kontrolowany. Mówię o prokuraturze, bo oczywiście sądy mają być niezależne i czy wszystkiego dopilnowano na wszystkich etapach. Na pewno życzyłabym sobie, żeby akurat Ziobro rozliczyć, dlatego że to jest człowiek, który gołym okiem każdy obywatel
15: widzi,
16: że coś tam było bardzo nie tak.
15: Czyli porażka rozliczeń i sukces sukces Prawa i Sprawiedliwości.
16: To sukces Prawa i Sprawiedliwości to na pewno nie jest, bo to jest wstyd wielki, że taki człowiek był z nimi w rządzie i teraz ucieka przed sprawiedliwością do innych krajów. Natomiast po prostu tacy politycy, którzy gołym okiem widać, że nakradli, powinni być rozliczani.
15: Marcin Romanowski też trafi
16: i
15: do Stanów?
16: I to jest normalne, że ludzie tego oczekują.
15: Marcin Romanowski też trafi do Stanów Zjednoczonych?
16: Nie wiem. Nie wiem, wolałabym, żeby trafił pod sąd w Polsce.
15: To jeszcze pytanie o wypowiedź ostatnią, jasną zupełnie, Donalda Trumpa na temat tego, komu zawdzięczać ma Andrzej Poczobut wolność. Padły słowa: mój przyjaciel prezydent Polski spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Andrzej Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom.
16: Wysiłki były wspólne rządu, prezydenta ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrze. To jest trochę taka żenada, że nad tą słuszną sprawą wreszcie uwolnienia szlachetnego, dobrego człowieka odbywa się jakieś takie dziwne przeciąganie, kto tu się bardziej przy tym zasłużył. Wszyscy działali wspólnie w efekcie skutek. Naprawdę, czy czasem nie można działać wspólnie?
15: Trzeba działać wspólnie. Ja się o to pytam bardziej dlatego, że mam wrażenie, że to jest jasny sygnał Donalda Trumpa. Jasny polityczny sygnał Donalda
16: Kogo,
15: Trumpa.
16: Jaką opcję polityczną wspiera w Polsce?
15: Dokładnie tak.
16: Ja to też tak odczytuję.
15: I teraz pytanie, co z tego wynika? Dla Polski, dla sceny politycznej, także dla relacji atlantyckich.
16: W ideale byłoby tak, że jesteśmy sojusznikami i wzajemnie nie ingerujemy w swoje wewnętrzne wybory polityczne,
15: tak,
16: ale już nie żyjemy w takim idealnym świecie. Wiadomo, że jest tak, że pewnym opcjom jest bliżej do pewnych opcji. Ja nie jestem na przykład wielką pasjonatką, bardzo oględnie mówiąc, działań prezydenta Trumpa, co nie zmienia faktu, że Stany pozostają sojusznikiem. Czy uważam, że słuszną decyzją była wojna w Iranie i konsekwencje pokazują, że to była słuszna decyzja? Nie. I w związku z tym te więzi takie, jaka opcja gdzie rządzi, też najwyraźniej mają znaczenie, zwłaszcza u prezydenta Trumpa.
15: Ale to będzie wpływać na najbliższe wybory parlamentarne, pani zdaniem, w Polsce?
16: Pan redaktor pyta, czy prezydent Trump zaingeruje w przebieg wyborów w Polsce?
15: Pytam, czy będzie próbował ingerować w ten przebieg, tak jak choćby w przebieg wyborów na Węgrzech.
16: Mam nadzieję, że nie. Z tego, co widzę, to sam dosyć nie jest popularny w Stanach i ma przed sobą wybory, o które powinien zadbać. A polscy obywatele, mam nadzieję, że będą się kierować własnym oglądem, a nie zewnętrznymi ingerencjami. Zewnętrzne ingerencje zawsze, zewnętrzne ingerencje w wybory w kraju, w Polsce są złe.
17: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobranocka w RMF FM, 12 minut po godzinie 3 na zegarach. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wolałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: go dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Bo to

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Ujawniamy największe katastrofy, zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: O godzinie 4:00 z najważniejszymi informacjami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów strawił ogień w Puszczy Solskiej. Szwedzi napadli w Gdańsku na Norwega. Do rozboju z użyciem noża doszło przed weekendem. Trwają nie tylko matury, ale i egzaminy ósmoklasistów. Wczoraj matematyka, dziś język obcy nowożytny. Fakty o 4:00 rozpoczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. W Opolskim są utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia, między węzłami Krapkowice i Opole Południe. W rejonie Malni samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery ochronne. Zablokowany jest lewy pas ruchu. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Utrudnienia także w Łódzkiem. Na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ i Łowicz zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na czas sprzątania jezdni po wycieku i usuwania elementów pojazdów trasa została zablokowana. Ale tu także nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nawet kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej. Pożar, przypomnijmy, wybuchł tam tydzień temu. Ogień strawił około 300 hektarów cenno-przyrodniczych terenów. Jak przyznają leśnicy, konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
3: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani, Lasy Państwowe.
4: Na taką skalę?
3: Na taką skalę też.
2: Zapewnia Mariusz Kiczyński. Z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: W centrum Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża. Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga. Tło tej skandynawskiej sprawy w Trójmieście przybliży reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Norweg przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. Czterech mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
2: Zaskoczyła analiza tekstu źródłowego, a ucieszył brak rozprawki. Tak ósmoklasiści z Warszawy podsumowali w rozmowie z RMF FM arkusz z języka polskiego. Wczoraj uczniowie rozpoczęli 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Jak oceniają ten pierwszy dzień?
7: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno. Ale te, no, niektóre trochę dziwną, bo nie była to lektura obowiązkowa, tylko tekst źródłowy. Ale ogólnie dali bardzo łatwe tematy na wypracowania.
8: Ty też opowiadanie czy przemówienie?
7: Opowiadanie pisałem, bo ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy pisać. Polski to jest tak właściwie mój konik, bo finalistą jestem z polskiego oratoryjnego też.
9: Nie wiem, jak to powiedzieć, bo niby dobrze, ale wiem, że jedno zadanie było źle, a chciałem mieć 100%, więc trochę nie bardzo wiem.
8: Ale to tak wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś.
9: Tak, bo próbuję się dostać do jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce, do Technikum Mechatronicznego na Wiśniowej.
2: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A dziś egzamin z wybranego języka obcego.
5: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: A my wracamy do rozmowy RMF FM Tomasza Terlikowskiego. W jej drugiej części minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiadała na pytania słuchaczy.
10: Dlaczego pozostaje pani minister w koalicji, w której, jak się wydaje, nie jest pani mile widziana? Pyta pan Marcin. Ja jestem w tej koalicji nie dlatego, żeby mnie ktoś lubił i głaskał po główce, tylko dlatego, żeby określone zmiany, które uważam w Polsce za absolutnie potrzebne, zrobić. I te zmiany są następujące. Rewolucja mieszkaniowa, którą już w dużym stopniu zrobiliśmy, czyli zamienienia tej logiki mieszkaniowej z podrażania mieszkań na to, żeby mieszkania były dostępne. To po pierwsze. Jakie wszystkie inne jeszcze zmiany, tak, sprawiedliwościowe zmiany podatkowe, które muszą być w Polsce zrobione. Jedną rzecz nam się już udało, czyli wprowadzić podatek bankowy. Co jeszcze chcemy? Drugi próg podatkowy, podatek cyfrowy, akcyza wyższa na alkohol. Wreszcie bardzo ważna rzecz i to nam się już w ogromnym stopniu udało. Przekierowanie inwestycji bardziej na Polskę lokalną z wielkich metropolii, dlatego, że pani to jest minister, bardzo ważne, żeby ludzie w całej Polsce mieli poczucie szans rozwojowych. I to już
4: pytanie,
10: jako Polska 2050 robiliśmy.
4: Ale teraz pytanie,
10: więc jestem po to, żeby zmieniać rzeczywistość.
4: O drugi poziom podatkowy. No, minister Domański chyba jasno deklaruje, że nie będzie żadnego podniesienia drugiego progu.
10: Minister Domański na razie powiedział tak. Próg podatkowy w 26 pozostaje bez zmian. No to jest oczywista. Próg podatkowy na 27 na razie nie jest zdecydowany. Mniej więcej tymi słowy. Poza tym przypominam, że to Platforma Obywatelska miała postulat, obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
4: Ale najwyraźniej z wyliczeń wynika, że się nie da.
10: Tak, to kosztuje i się zgadzam. Nie da się. Ja nie jestem populistką. Widzę, że 50-60 miliardów, bo tyle, ile by to kosztowało, się nie da. W związku z tym zróbmy to, co się da. To jest około 8 miliardów i wycelowane dokładnie w tą grupę, która dzisiaj jest naprawdę ogromnie niesprawiedliwie obciążona.
4: Akcyza
10: najbardziej.
4: To jest możliwe?
10: Bo trafia w 32% próg. Tak, to jest możliwe i będzie głosowany nasz projekt Polski 2050 po raz pierwszy. No nie powiem, że nie musieliśmy tego trochę popchnąć i zachęcić. Wreszcie odmrożony na tym Sejmie. To jest możliwe, dlatego że prezydent powiedział jasno, jeżeli zostanie to przekierowane na zdrowie wszystko, to on podpisze. I po prostu my w naszej ustawie przekierowaliśmy całą tę podwyżkę akcyzy na zdrowie. No panie redaktorze, czy jest bardziej oczywista zmiana, jak dodatkowe prawie 3 miliardy z małpek
4: ja generalnie jestem abstynentem, więc mnie to w ogóle nie rusza. Absolutnie.
10: Ale nawet
4: ja jestem wielkim
10: myślą,
4: zwolennikiem podnoszenia akcyzy na alkohol.
10: Wszystkich, których pytam, mówią tak, to ta małpka może 50 groszy więcej kosztować, a będzie prawie 3 miliardy więcej na zdrowie. To jest oczywista oczywistość. Druga rzecz w tym, żeby dać to do pracy i do głosowania w Sejmie, a nie blokować.
4: Drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę. Ma pani drogą kopertę. To Zbierzku chyba jest teraz tym razem. Bardzo proszę.
10: Czy Polska 2050 rozważałaby współpracę z Mateuszem Morawieckim, gdyby były premier zdecydował się opuścić PiS? Na dzisiaj moim zdaniem żadnego PiSu były premier Morawiecki nie opuszcza. Ja mam wrażenie, że on wręcz walczy o przywództwo w PiSie. Taka jest moja ocena tej sytuacji, więc to jest takie pytanie, co by było, gdyby
4: ale
10: było.
4: Ale jego przeciwnicy
10: od razu uprzedzam, bo pytano mnie, czy się gdzieś w tajemnicy spotykałam z Mateuszem Morawieckim.
4: No
10: nie spotkałam się na dwóch debatach publicznych, więc każdy widział w Instytucie Sobieskiego w Krynicy. Czy kiedykolwiek spotkam się jeszcze na debatach, czemu nie? Czy jeżeli uznam za stosowne, to się spotkam z nim i z każdym, z którym uznam za stosowne, się spotkam.
4: Również prywatnie.
10: Nie prywatnie, będę o tym mówić jawnie.
4: A na kolację u Adama Bielana?
10: Będę mówić o tym jawnie, jeśli uznam za stosowne, jeśli uznamy za stosowne w świetle reflektorów i przy, że tak powiem, otwartej przyłbicy. Nie będzie nikt mówił Polsce 2050 i mi, z kim politycznie dla dobra Polaków wolno, w której nie wolno mi rozmawiać. Na razie spotkałam się publicznie na dwóch debatach.
4: Pytamy się o to także dlatego, że przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w PiSie mówią, szykowany jest nowy projekt polityczny. Polska 2050, PSL, Mateusz Morawiecki jako nowa trzecia
10: szykowany
4: droga.
10: Szykowany przez kogo?
4: No przez te trzy podmioty.
10: To ja jasno mówię, że nie rozmawiałam na ten temat z Mateuszem Morawieckim. Na moje oko dzisiaj on się ubiega o przywództwo w PiSie.
4: To jeszcze pytanie o współpracę w innych kwestiach. Tu PSL popiera i również Paweł Ślis poparł nowego kandydata na szefa IPN-u, Polska 2050, Mateusza Szpytnę poprze?
10: Zdecydowaliśmy, że tu nie będzie dyscypliny. Nie ma żadnych ustaleń koalicyjnych w tej sprawie, bo jakby były ustalenia koalicyjne i my byśmy coś uzgodnili z koalicjantami, to byśmy się tego trzymali, ale nie ma uzgodnień koalicyjnych, w związku z tym pozostawiamy naszym posłom decyzję według ich uznania, bo ta decyzja nie jest tu jednoznaczna.
4: A pani zdaniem to jest dobry kandydat?
10: Ja osobiście chyba bym nie poparła, ale to jest właśnie chyba. Natomiast nie jest to kandydat jednoznacznie zły. Są też inne przekonania u nas w klubie i ponieważ nie ma uzgodnień koalicyjnych, zdecydowaliśmy, że nie będzie tu dyscypliny.
4: Dobrze, to pytanie, co z Szymonem Hołownią? Powinien zrzec się immunitetu? Teraz jakieś kolejne postępowania. Czy czekać, aż zostanie pozbawiony go?
10: Ale panie redaktorze, mamy... Ja już abstrahuję ten kontrast, tak? Zaczęliśmy od Ziobry i tego pana to naprawdę warto by było wreszcie postawić przed polską sprawiedliwość. A tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie za każdym razem, jak coś się dzieje wokół Polski 2050, to wypływają kolejne jakieś przecieki w sprawie jakichś nie wiadomo...
4: Ale kto za tym stoi w takim razie?
10: Nie wiem, ale zastanawiam się, sama bym chciała wiedzieć, kto za tym stoi, kto dzisiaj kontroluje system ścigania w Polsce.
4: No, wiemy, kto kontroluje system ścigania. No przepraszam, no przecież chyba wasza koalicja kontroluje.
10: Nie wiem, pan Giertych zechciał na przykład wypowiedzieć się w tej sprawie, że to PiS. Jednym słowem...
4: Nie, przepraszam, ale to jest kpina. Znaczy, pani minister, przepraszam. Prawo i Sprawiedliwość po... prawie 3 latach waszego rządu kontroluje służby specjalne i prokuraturę.
10: Pan Giertych nie ma racji i tutaj akurat się zgadzam, ponieważ zazwyczaj uważam, że nie ma racji. Rzadko uważam, że ma rację, o tak. Niemniej, opiszmy w takim razie sytuację. W każdej sytuacji, kiedy Polska 2050 idzie jakąś asertywną, własną, opartą na naszych przekonaniach i wartościach drogą, pojawiają się przecieki z prokuratury. To się już dzieje chyba po raz trzeci czy czwarty.
4: Pani
10: i teraz
4: mówi,
10: znowu się to zdarzyło.
4: Pani minister, ale pani mówi...
10: Ale ja nie widziałam w ogóle tego aktu oskarżenia. Nikt nic nie wie.
4: Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że koalicja przeciwko własnemu koalicjantowi gra materiałami procesowymi.
10: Ja tego nie powiedziałam, panie redaktorze.
4: Ale pani powiedziała, to się dzieje, nie PiS kontroluje, no to ktoś to robi.
10: Ja mówię o faktach. Ja jestem sama tymi faktami mocno skonfundowana, naprawdę. Mówię o faktach, że jak na przykład była sprawa po wyborach, w których przegrał Trzaskowski, niestety, bo głosowałam na niego, wygrał Nawrocki i była presja wiadoma i mętna woda, wówczas marszałek Hołownia powiedział, że będzie się zachowywał zgodnie z nakazami demokracji, czyli będzie...
4: No i zaczęło się tak.
10: Zaczęło się wówczas tak, że i nic potem się, oczywiście żaden, nic się nie pojawiło. I teraz znowu, jak Polska 2050 postawiła wyraziście różne sprawy, dobre dla ludzi i ważne dla zmian w Polsce, nagle znowu to się pojawia. Nie wiem, jestem tym skonfundowana, a jednocześnie sprawa Ziobry wygląda jak wygląda i różne inne sprawy rozliczeniowe, które autentycznie bym chciała, żeby doszły do konkluzji, wyglądają jak wyglądają.
4: Szymona Hołownię,
10: jestem tym skonfundowana.
4: Zostanie Szymon Hołownia w polityce, pani zdaniem?
10: To jest pytanie do niego i marszałek Hołownia odpowie na to pytanie, kiedy uzna za stosowne. Teraz jest w polityce, jest w klubie Polski 2050.
4: No jest nawet wicemarszałkiem, no nie ma wątpliwości.
10: Jest wicemarszałkiem.
11: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Trzynaście minut po godzinie 4. Maciek Rybak, cześć, dzień dobry.

0: Do dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Do dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze informacje o poranku przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA może zostać złożony najwcześniej za kilka miesięcy, przekazała prokuratura. Koncerny paliwowe notują rekordowe zyski i to mimo zamkniętej cieśniny Ormus. Impreza techno w muzeum, ta odbyła się w Wilanowie. Dyrektor placówki przeprasza, a resort kultury sprawdza, jak do tego doszło. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, tak przekazał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości, przypomnijmy, opuścił Węgry i udał się do USA. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
4: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
3: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
2: Komisja Europejska nie zgadza się z zarzutami, że ta jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni. Jak już informowaliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji, a to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z Komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w Komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
6: Najnowsze notowania z rynku w RMF FM.
2: Mimo zamkniętej cieśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski. Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał. Teraz z raportem zapoznał się dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
8: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizuje.
7: Mówił w RMF FM minister energii Miłosz Motyka, a resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych, ale przepisów cały czas nie ma.
2: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dyrektor tej placówki przeprasza, a Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego w ogóle doszło do organizacji głośnego koncertu. Podczas hucznej sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy. Spłoszono też zwierzęta.
9: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
10: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów. Już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło i jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
9: Wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
2: Te informacje zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. A kolejna dawka sprawdzonych informacji już za niecałe pół godziny. O 5.30 startuje poranne wydanie faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: go dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM, które prezentuje Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry we wtorek, to jest 12 dzień maja. 40 minut temu był wschód słońca, no i w wielu miejscach Polski musimy uwierzyć na słowo, bo to, co widać na niebie, to tylko deszczowe chmury. Oprócz pogody w faktach budzący kontrowersje pomysł PiS-u dotyczący rynku kryptowalut i koniec Tomasza Lenca w Koalicji Obywatelskiej. Posłowie PiS złożyli projekt zakazujący prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut. W uzasadnieniu czytamy, że obrót kryptowalutami stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Zgodnie z propozycją PiS za prowadzenie takiej działalności groziłaby kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Krytyczny wobec tego pomysłu był w rozmowie w internetowym radiu RMF24 ekspert w dziedzinie kryptowalut, profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego.
3: Zakaz kryptowalut byłby po pierwsze zły dla naszej gospodarki, a po drugie niezgodny z prawem Unii Europejskiej, a po trzecie niezgodny z polską konstytucją, więc naprawdę trudno zrozumieć, o co chodzi.
2: W rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się też innymi projektami o kryptowalutach, w tym rządowym prezydenckim. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej i to zarówno z partii, jak i z klubu parlamentarnego. Decyzja została podjęta na wniosek premiera Donalda Tuska podczas posiedzenia prezydium partii. To konsekwencje sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał odbyć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki. Po kontroli placówki Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę finansową na placówkę. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Co na wyrzucenie senatora mówią politycy?
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią wprost. Wyrzucenie senatora Lenca to słuszna decyzja.
5: To też sygnał dla wszystkich, że nie ma zgody w Koalicji Obywatelskiej na nadużywanie procedur i na nadużywanie władzy.
4: Mówiła mi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Z kolei były poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski twierdzi, że senator Tomasz Lenz jest tylko jednym z polityków koalicji rządzącej, którzy nadużywają swojej władzy.
6: To jest patologiczna formacja. Nadal jest Tomasz Grodzki. Jest pełno ludzi, jest znak zapytania co do ich uczciwości.
4: Zdaniem polityków opozycji wyrzucenie Tomasza Lenza z partii nie kończy sprawy, bo po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na szpital w Aleksandrowie Kujawskim została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych.
2: Dzisiaj w porannych faktach m.in. wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM o tym, co Polacy myślą o aferze zonda krypto. No jak się okazuje, zdania są mocno podzielone. Będzie też o hantawirusie. Przypomnijmy, jego ognisko wykryto na statku wycieczkowym MV Hondius. Czy Polska wprowadzi dodatkowe procedury bezpieczeństwa? Odpowiedź w porannych faktach RMF FM. W rozmowie o 7 u Piotra Salaka Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pytanie o to, czy Polska może sprowadzić z USA Zbigniewa Ziobrę. Z kolei 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Pamiętamy oczywiście też o ósmoklasistach. Patrzę na zegarek, oni pewnie jeszcze śpią. No ale dzisiaj przed nimi egzamin z matematyki. Jak nastroje?
7: Matma na pewno będzie trudniejsza niż polski.
8: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzek do zgryzienia.
2: Tak nam powiedzieli wczoraj po wyjściu z egzaminu z języka polskiego. Start tego egzaminu z matematyki o godzinie 9:00. A my słyszymy się w faktach dokładnie za niecałe pół godziny o 6:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest stacja RMF w pracy.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Od lat. Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty.
2: Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przed nami.
3: Dzień dobry.
4: No to zaczynamy. A zaczynamy fakty od aktualnego ostrzeżenia za czwórki.
3: Chodzi o rozlane paliwo i śliski w jasnej obwodnicy Krakowa z lotniska w Balicach.
4: Ponad dwa lata prokuratura usiłowała zebrać dowody przeciwko Zbigniewowi Ziobrze w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
3: Obecnie były prokurator generalny przebywa w USA. Co z ewentualną ekstradycją? Posłuchajcie.
4: O 6:00 także polska skarga na umowę Unia Mercosur.
3: I wygrana Iggy Świątek w Rzymie.
4: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców próbujących wjechać na A4 na wysokości lotniska Balice.
3: To jest sygnał sprzed chwili z gorącej linii RMF FM.
5: Wyjazd z lotniska Balice w Krakowie na autostradę A4 w kierunku Warszawy. Za ostatnim rondem, gdzie jest jezdnia jednokierunkowa, rozlana ropa na jezdni. Czuć bardzo mocny zapach ropy. Służby są powiadomione, także podejrzewam, że tam straż zaraz podjedzie. No, ale trzeba bardzo uważać, bo jest naprawdę mega, mega śliskie na tej mokrej jezdni.
4: Ostrzega nasz słuchacz Dominik.
3: W RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty.
4: A dzisiaj w okolicach Krakowa pada deszcz, miejscami widoczność ogranicza mgła, także uważajcie.
3: Na razie nie ma szans na wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry, przyznaje prokuratura.
4: Złożenie takiego wniosku po pojawieniu się informacji, że polityk PiS wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Dlaczego wniosku nie będzie? O tym teraz Krzysztof Zasada.
6: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września. Nie wiadomo też, jakie to orzeczenie będzie. Na razie więc śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce.
7: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
6: Jak dodał Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej, nie jest wykluczone odrębne śledztwo w tej sprawie. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
4: A do tego tematu wrócimy w rozmowie o 7:00.
3: Gościem Piotra Salaka będzie dziś prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati. Zapraszamy.
4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że otrzymał polską skargę na umowę Unii z Mercosurem.
3: Dodatkowo Polska przysłała wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie.
4: A co wiemy o skardze? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji w sprawie umowy, żądając stwierdzenia jej nieważności. Polska kwestionuje podział umowy na część handlową, która już zaczęła obowiązywać od 1 maja i polityczną, którą mają ratyfikować parlamenty narodowe. Polska podkreśla, że część handlowa powinna być zatwierdzona przez Radę Unii, czyli państwa członkowskie, a nie tylko przez Komisję Europejską. Warszawa dołączyła także wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Decyzja wiceprezesa CUE w sprawie zabezpieczenia zapadnie najszybciej, w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Natomiast na wyrok we właściwej sprawie trzeba będzie czekać około 20 miesięcy.
3: Obywatel polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
4: Chodzi tu o osobę, która na lądzie miała kontakt z pasażerką wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko choroby. Zakażenie potwierdzono u 8 osób, 3 z nich zmarły.
3: Nowe fakty w GIS-ie uzyskał reporter RMF FM Michał Dobołowicz. Dzień dobry Michale, co jeszcze ustaliłeś?
9: Dzień dobry, osobą zdrową i także bez objawów jest drugi obywatel polski, kapitan wycieczkowca Jan Dobrogowski. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
10: Osoby wszystkie, które są na pokładzie są bezobjawowe i kapitan również jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem. Także to mamy potwierdzone.
9: Wycieczkowiec docelowo ma dopłynąć do Rotterdamu. Gdy zakończy podróż, kapitan trafi na 6-tygodniową kwarantannę. Polskie służby sanitarne na wszelki wypadek, jak ustaliłem, przygotowują warunki, gdyby zapadła decyzja, że ta kwarantanna ma odbyć się w Polsce.
4: Więcej o hantawirusie w faktach o 7:00. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę i jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie.
3: Przed French Open Polka komplementowana za styl, w jaki wygrała ten wieczorny mecz na ziemnych kortach w stolicy Włoch.
11: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
3: Mecz trwał niespełna 1,5 godziny, a jutro rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula.
4: Po 6:30 pierwsze dzisiaj fakty sportowe w RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Jeżeli narysujemy teraz taką linię łączącą Białystok z Wrocławiem, to na południe na dół od tej linii pada, a na północ na górę od tej linii nie pada. Tak jest teraz.
14: Dobra, jak będzie? Bo widzę, że tutaj... Czy to, co leci u nas z nieba za oknem, to jest jakiś śnieg z deszczem?
2: To jest jakiś taki badziew, tak. Aha. Narysujmy taką łamaną linię Suwałki, Łódź, Zakopane.
14: Bardzo połamana, ale mam.
2: O 14 na prawo, czyli na wschód od tej linii będzie padać, a na zachód od tej linii nie będzie padać.
14: Strasznie skomplikowane.
2: No ale takie jest życie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Zaczęło się trzech zimnych ogrodników, pankracy, sracy i cacy, powiem wam.

0: Do dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda Cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponad 2 lata prokuratura usiłowała zebrać dowody przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Jakie możliwości ma teraz polski wymiar sprawiedliwości, gdy eksprokurator generalny jest za oceanem w USA? O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, mecenas Przemysław Rosati.
1: Dzień dobry. Witamy w faktach. Ewentualna ekstradycja Ziobry. Tak. To będzie, jeżeli będzie, długa procedura. Czy zatem prokuratura jest na stracie pozycji?
3: No właśnie o tym będziemy rozmawiać. Czy rzeczywiście trzeba czekać aż do września, gdy zapadnie orzeczenie o zażaleniu na wniosek w sprawie aresztowania Ziobry? Tak mówi prokuratura krajowa. Pytanie, czy nie jest zbyt ostrożna? Czy brak europejskiego nakazu aresztowania ma znaczenie dla decyzji o ewentualnej ekstradycji? Czy to jest bardziej w ogóle decyzja prawna, czy polityczna? Czy amerykański sędzia będzie teraz musiał zapoznać się z 6000 tomów akt byłego polskiego ministra sprawiedliwości? I jak traktować te działania wspierające Ziobrę w jego staraniach o wizę amerykańską? O to wszystko będę pytał mecenasa, także zapraszam.
2: Zapraszamy.
1: Ta rozmowa w faktach o 7:00. A teraz Francja, która obawia się hantawirusa.
2: I wprowadza nowe zasady, o których teraz nasz korespondent Marek Gładysz.
4: 2 razy dziennie szef rządu będzie spotykał się w swojej rezydencji z ministrami i epidemiologami, by śledzić na bieżąco rozwój sytuacji. Osoby bezpośrednio narażone na zarażenie się hantawirusem oraz te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą poddawane izolacji w szpitalach, która może trwać do 6 tygodni. Już w tej chwili odizolowano od reszty świata 27 osób, w tym było pasażerkę statku wycieczkowego MV Hondius, u której oficjalnie wykryto hantawirusa.
1: A co w związku z tym wirusem zamierza zrobić Polska?
2: O tym w faktach za pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od Rzymu czy Barcelony?
1: No może jednak na początek mistrzowska feta w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony przejechali odkrytym autokarem przez miasto, fetując wraz z kibicami zdobycie 29. w historii klubu Mistrzostwa Hiszpanii. Na froncie tego autokaru rozbawiony duet Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. No i powracające pytanie.
6: Co zostawisz w Barcelonie?
7: No ty mi mówisz coś innego, ale...
6: Nie, bo słuchaj, bo w Barcelonie jest więcej Polaków niż w Chicago już.
7: A w innych miastach?
1: To fragment live'a kanału sportowego prosto z Barcelony. No, w innych miastach, na przykład portugalskim Porto, Polaków jest już 3. No i podobno klub Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego wziął na celownik właśnie kapitana reprezentacji Lewandowskiego. Więcej o futbolu w sporcie 8:30, a teraz już Rzym i doskonała Iga Świątek. 6-2, 6-1. Pokonała Japonkę Naomi Osakę. I po raz 5 awansowała do ćwierćfinału tenisowego Italian Open. W pojedynku trenerów Hiszpan Francisco Roig, lepszy od trenującego teraz Osakę, byłego trenera Świątek Tomasza Wiktorowskiego, na Foro Italico jutro ćwierćfinał z Amerykanką Jessicą Pegulą. W turnieju mężczyzn silna włoska reprezentacja, 25. zwycięstwo Janika Sinera. Nie przegrał od 19 lutego, w 1/8 zagra z Andreą Pellegrino. Ten włoski kwalifikant wyeliminował Amerykanina Francesa Tiafoe. Za to inny z gospodarzy, Flavio Cobboli, pokonany przez nowego giganta. Gigante Tirante, tak ochrzczono w Rzymie Argentyńczyka. Thiago Agustina Tirante. Na RMF24 siatkarskim kibicom polecam natomiast rozmowę z Bartłomiejem Lemańskim. W reprezentacji zadebiutował u trenera Ferdinando de Giorgiego prawie 10 lat temu, a teraz wraca do narodowej drużyny prowadzonej przez Nicolę Grbicia.
8: Równolegle jestem na studiach, tu już wcześniej zacząłem też tą psychologię, a to bardziej myślałem już w kontekście tego, co bym chciał robić po prostu po karierze sportowej, bo tak jak mówiłem, już ta trójka z przodu wyskoczyła.
1: No a w kolejnym sporcie zawodnicy, którym z przodu wyskoczyła czwórka i oni właśnie jadą na piłkarski mundial.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. RMF w pracy. Dzień jak z nut.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już w studium. Zaczynamy.
2: A zaczynamy fakty od Handa Wirusa i głównego inspektora sanitarnego.
3: Pytamy o Polaków i wycieczkowiec MV Hondius.
2: Potem sondaż Opinia 24 dla RMF FM, w którym tematem jest afera Zonda Krypto.
3: 16% pytanych obwinia za aferę prezydenta.
2: 15% twierdzi, że zamknięcie giełdy kryptowalut to wina rządu.
3: A gościem faktów i radia informacyjnego RMF 24 jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, mecenas Przemysław Rosati.
2: Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa, które pojawiło się na statku wycieczkowym MV Hondius, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby. Zmarły, przypominamy, 3 osoby.
4: Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Stan mężczyzny na szczęście jest dobry, nie ma objawów choroby.
2: Michał zameldował się w porannych faktach. Ty rozmawiałeś z głównym inspektorem sanitarnym.
4: Tak.
2: Z czego wynika nasz spokój i brak dodatkowych procedur?
4: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
5: Gdyby pojawił się w Polsce taki pasażer jak na statku, no to oczywiście jego ryzyko przenoszenia wirusa jest. Natomiast nie mamy w tej chwili żadnych informacji, ani żadnych nawet przesłanek, żeby myśleć, że ktoś taki do Polski dotarł czy dotrzymał. Dla Polski nie ma zagrożenia.
4: Hantawirus pojawił się na statku prawdopodobnie przez pasażera, który wcześniej obserwował ptaki w Argentynie. Tuż obok miejsca obserwacji było wysypisko śmieci. I właśnie tam najprawdopodobniej zaraził się wirusem od szczurów i potem wsiadł na pokład.
2: Teraz w faktach Polacy podzieleni w sprawie afery Zonda Krypto.
3: 16%, jak mówiliśmy, obwinia za aferę prezydenta Karola Nawrockiego.
2: A 15% respondentów ocenia, że zamknięcie giełdy kryptowalut to jest wina rządu.
3: To wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Szczegóły tego badania zna dziennikarz ekonomiczny Igor Skrzypek. Igorze, dzień dobry. Kto jeszcze zdaniem respondentów jest winny tej sytuacji?
6: Co ósme badane wskazuje, że odpowiedzialność powinny ponieść instytucje nadzoru finansowego. 12% respondentów oceniło, że to one zaniechały działań. Prawie co dziesiąty wskazuje na Polski Komitet Olimpijski, czyli instytucję sponsorowaną przez Zonda Krypto. Niewiele rzadziej jako winne wskazywane są służby specjalne, 8% odpowiedzi. Zaskoczenie może być, jak wiele osób o aferze Zonda Krypto nie słyszało, 20% badanych. Jeszcze większy jest odsetek, który nie ma zdania w tej sprawie, statystycznie co trzeci Polak.
2: W sprawie Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, która przestała wypłacać pieniądze klientom, spłynęło dotychczas ponad 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
3: Kwota, której dotyczy śledztwo, to ponad 350 milionów złotych. Za 2 godziny ponad 390 tysięcy uczniów ósmych klas napisze egzamin z matematyki.
2: O nastawienie pytaliśmy uczniów podstawówki nr 29 na warszawskim Powiślu.
7: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
8: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
9: No, jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
10: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
2: I niech tak właśnie będzie.
11: RMF FM. Czas na rozmowę.
3: Piotr Salak i jego gość. Zapraszamy.
12: Dzień dobry, a w rozmowie o 7:00 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
13: Dzień dobry.
12: Panie mecenasie, czy jest możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, gdy nie mamy prawomocnego orzeczenia o aresztowaniu i nie mamy europejskiego nakazu aresztowania?
13: Umowa o ekstradycję, która jest zawarta pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie wymaga, aby postanowienie miało charakter prawomocny. Proszę też pamiętać, że zgodnie z polskimi przepisami postanowienie zostało wydane w pierwszej instancji, jest wykonalne, więc w świetle tych przepisów, ale także w świetle polskiego KPK nie ma formalnych przeszkód, aby wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. Natomiast kwestia owej prawomocności może być oczywiście badana w ramach postępowania ekstradycyjnego, ale już bezpośrednio przez sąd amerykański. Przy czym nie stanowi to przeszkody do wystąpienia z wnioskiem.
12: Panie mecenasie, a czy amerykański sędzia będzie musiał przeczytać te 6000 tomów akt, przetłumaczonych jeszcze na angielski, rozumiem?
13: To wszystko zależy od decyzji sądu w Stanach Zjednoczonych, dlatego że proszę pamiętać, że umowa o ekstradycję wskazuje, jakie dokumenty powinny być załączone. To z jednej strony jest postanowienie, o które pan redaktor zapytał, z drugiej strony materiały, które mają uzasadniać zarzuty które postawiono osobie objętej wnioskiem o ekstradycję. Natomiast zawsze może być tak, że sąd amerykański może zażądać dodatkowych materiałów i wtedy musi się liczyć również z tym, że będzie musiał zapoznać się z tym obszernym materiałem dowodowym, który jest zebrany w tej sprawie.
12: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
2: Bardzo dziękujemy. Rozmowa przenosi się do sieci.
3: A 7:58 u Tomasza Terlikowskiego, dziś poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Deszcze. I to nawet deszcze niespokojne będą dzisiaj przechodzić przez Polskę.
14: Będą targać sady, uważajmy.
1: Z tego, co widzimy w tym momencie, najwięcej deszczu tutaj, no, w okolicach Łodzi, na południe od Łodzi, tutaj deszczu będzie najwięcej, ale ten deszcz będzie się przesuwał o godzinie 11-12 województwo mazowieckie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, 14-15 wtedy Suwalszczyzna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: 6 stopni mamy teraz na termometrach w Szczecinie, 13 w Rzeszowie, potem będzie trochę...

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
4: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie ma formalnych przeszkód, by wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobro, tak przekonywał w faktach Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu.
2: Kwestia prawomocności może być oczywiście badana w ramach postępowania ekstradycyjnego, ale już bezpośrednio przez sąd amerykański.
3: Panie mecenasie, czy amerykański sędzia będzie musiał przeczytać te 6000 tomów akt, przetłumaczonych jeszcze na angielski, rozumiem?
2: Zawsze może być tak, że sąd amerykański może zażądać dodatkowych materiałów i wtedy musi się liczyć również z tym, że będzie musiał zapoznać się z tym obszernym materiałem dowodowym, który jest zabrany w tej sprawie.
4: Usłyszał Piotr Salek od swojego gościa. Cała rozmowa z Przemysławem Rosatim jest na rmf24.pl. Polacy podzieleni w sprawie afery Zonda Krypto.
1: 16% przypominamy obwinia za aferę prezydenta.
4: 15% respondentów ocenia, że zamknięcie giełdy kryptowalut to jest wina rządu.
1: To są, przypominamy, wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Czy rząd zatem powinien z tych wyników wyciągnąć jakieś wnioski?
4: O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Tomasz Trela, polityk Nowej Lewicy. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień
4: o co
5: dobry.
4: Jeszcze będziesz pytał polityka?
5: Zonda krypto to jeden z tematów, ale przecież nie jedyny. Oprócz tego będę pytał także o azyl dla Zbigniewa Ziobry w USA, o to, czy powinno się wyciągnąć konsekwencje wobec Stanów Zjednoczonych, jak sugerował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także o to, kto zawalił w tej sprawie. Nie zabraknie także pytania o sondaże, o przyszłość lewicy i koalicji rządowej, a także o rekonstrukcję rządu, o której od jakiegoś czasu miał mówić premier.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: Temat kryptowalut wraca do Sejmu. O tym teraz już Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Temat wraca i to w kilku odsłonach. Tym zajmą się dziś posłowie. Łącznie mamy 4 projekty uregulowania rynku kryptoaktywów. 2 poselskie, rządowy oraz prezydencki. Bardzo radykalną propozycję przedstawili wczoraj posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pomysł zakazać działalności na rynku kryptowalut pod groźbą więzienia.
8: Największym problemem inwestowania jest nie tyle nieuczciwość ludzi, którzy prowadzą podmioty kryptowalutowe, ale brak wiedzy użytkowników, inwestorów na temat ryzyk, które z tym się wiążą.
7: Komentował propozycję w radiu RMF24 profesor Krzysztof Piech, ekonomista z Uczelni Łazarskiego. Pozostałe propozycje obecne w Sejmie to zdecydowanie łagodniejsze przepisy. Projekt rządowy i prezydencki są w znacznej mierze podobne. Najważniejsza różnica to czas blokowania rachunków kryptowalutowych przez nadzór finansowy. W ustawie prezydenta Karola Nawrockiego jest on krótszy. Również kary są mniejsze. O cyfrowych już powiedzieliśmy, to teraz czas na tradycyjne waluty. Złoty stabilny po ranku, euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,89. No a jak waluta obecnych trudnych czasów? Ropa droga z kolejnymi niewielkimi wzrostami, obecnie około 100 dolarów za baryłkę na międzynarodowych giełdach. Dla kierowców mamy jednak dobre wieści, tych wzrostów na razie nie zobaczymy, wręcz przeciwnie. Mamy obniżki w rafineriach, jutro tankowanie będzie odrobinę tańsze. Ceny maksymalne powinny pójść w dół o 5-10 groszy za litr.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No i proszę, jaki ładny Michael.
0: To jest stacja RMF w pracy. Everybody get up.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda Cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Rock progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Calak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
2: To jest winna afery Zonda Krypto.
3: Mamy najnowsze wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: I od tych wyników zaczynamy.
3: A potem komentarz polityczny na gorąco.
2: Bo za moment poranna rozmowa w RMF FM.
3: Gościem jest Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
2: Jest ósma. Ósmoklasiści zatem powoli zbierają się do szkół.
3: Dzisiaj egzamin z matematyki na zakończenie podstawówki.
2: A co w tym czasie robić będą uczniowie innych klas?
3: No, to jest dobre pytanie. Prawda, rodzice?
2: Prezydent i rząd na czele listy winnych afery Zonda Krypto. Takie wyniki przynosi sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
3: Co trzeci ankietowany nie wie, kto jest winny w sprawie giełdy kryptowalut, a co piąty nawet o niej nie słyszał.
2: Pełne wyniki na rmf24.pl, a w faktach ponownie nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, co jeszcze mówi nam ten sondaż?
4: Winnych za aferę Zonda Krypto wskazujemy zgodnie z naszymi preferencjami politycznymi. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowanie najczęściej oskarżają prezydenta Karola Nawrockiego oraz Polski Komitet Olimpijski. Zwolennicy Nowej Lewicy sądzą podobnie, ale równie mocno winią instytucje nadzoru finansowego. Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że winny jest rząd premiera Donalda Tuska. Jeszcze inne spojrzenie na aferę Zonda Krypto mają sympatycy Konfederacji. Ich zdaniem winny jest rząd, ale też równie mocno służby specjalne.
2: Po nocnym wypadku jeszcze kilka godzin potrwać mogą utrudnienia na dwójce w pobliżu Woli Lubiankowskiej w Łódzkiem.
3: Tam między Łodzią a Ołowiczem zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. A teraz pod lupą faktów szkolny przestój.
2: Trwają matury i egzaminy dla uczniów ósmych klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwoływane.
3: O poranku przy szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu jest nasz wóz satelitarny i Martyna Czerwińska. Martyno, ty rozmawiałaś.
5: Dzień dobry, witam.
3: Z rodzicami. Czekają, aż wrócą normalne lekcje?
5: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu, tak jak pan Norbert z synem.
6: W moim przypadku nie było problemu, bo ja mam w dużej mierze pracę w domu, więc 3 dni zorganizować dla niego to żaden problem. Natomiast myślę, że dla większości rodziców to jest problem.
5: Syn nudzi się w domu, czy trzeba mu jakoś organizować ten czas?
6: No, niestety trzeba. Ale ma kumpli, no wiadomo, jego rówieśnicy siedzą, więc się umawiają na rowery. Dłużej pośpi, jest fajnie, nie, Oskar?
5: Cieszysz się z wolnego?
7: Tak, fajnie jest.
6: Chciałbyś, żeby częściej ósmoklasiści zdawali egzaminy?
5: Egzamin już za godzinę. Pierwsi uczniowie tu przed szkołą podstawową numer 4 we Wrocławiu są już na miejscu.
1: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Witam, panie pośle.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Wynikami naszego sondażu. W zasadzie porówno Polaków oskarża rząd i prezydenta.
9: No to tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i Karol
8: Idealny
9: Nawrocki.
8: Świat polityków.
9: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy, tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku. Ciężko jest przebijać tę bańkę prawicy i skrajnej prawicy. Trzeba to robić, trzeba docierać do ludzi, ale to nie jest wcale takie proste.
8: Ale nie ma pan nic do zarzucenia też rządowi czy służbom, no bo to jest dość mocny zarzut. Spora grupa Polaków zarzuca również instytucjom nadzoru finansowego, służbom, czy nawet rządowi.
9: Ja nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
8: A wystarczająco mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne? Ale służby wiedziały, że to jest niebezpieczne.
9: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek. Ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
8: Dobrze, ale to teraz jest propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości. 17 z nich złożyło projekt, żeby całkowicie zakazać działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski.
9: No i Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije, odklei.
8: A nie odbije się? No teraz to wy musicie się tłumaczyć, dlaczego jesteście za tym, żeby handlować.
9: Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie Zonda Krypto finansowała tę imprezę. To już przy nich zostanie, oni się z tego będą musiał tłumaczyć.
8: Kluby zachodnie brały te pieniądze, wszyscy brali, to dlaczego myśmy mieli?
9: A wie pan, Lewica nie brała, ja nie brałem, inne stowarzyszenia,
8: no krypto rzeczywiście raczej się
9: nie brały.
8: Do prawicy
9: nie, ale wie pan, no to są rzeczy, z którymi Jarosław Kaczyński musi się zmierzyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby każdy inwestował w co chce, ale jestem zwolennikiem, żeby państwo miało nad tym kontrolę i to weryfikowało, więc rozumiem ten rozpaczliwy gest Jarosława Kaczyńskiego i jego druhów, natomiast dzisiaj jest pierwsze czytanie w Sejmie, jutro jest Komisja Finansów w tej sprawie i nie spodziewam się, żeby projekt PiS-u był rozpatrywany, dlatego że on za późno wpłynął, on musi poddany być obróbce parlamentarnej.
8: Ale pan by zagłosował za takim projektem?
9: Nie, ja osobiście nie, dlatego że ja nie jestem zwolennikiem, żeby kryptoaktywów zakazać, bo niech każdy inwestuje w co chce, tylko niech będzie regulacja tego rynku. Poza tym jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy kryptoaktywami posługują się w formach płatności i nie możemy tego zakazywać, tylko musimy to regulować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński...
8: To wierzy pan, że w ogóle jakaś ustawa przejdzie, być może Polski 2050 i prezydent ją podpisze?
9: Ja wierzę w to, że zdrowy rozsądek w końcu zagości w głowie Karola Nawrockiego i rozumiem politykę, ale rozumiem, że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze. Nie wiem, jak Karol Nawrocki wytłumaczy się teraz wobec swoich wyborców, że na przykład chce wspierać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zakazać kryptoaktywów.
8: Z całą pewnością nie poprze, natomiast ja mówię o czym innym, to znaczy, jeżeli przedstawicie trzeci raz te same zapisy, no to w imię czego Karol Nawrocki miałby zmienić zdanie?
9: W imię informacji, które docierają do niego, w imię tego, ile osób jest pokrzywdzonych, ile osób jest poszkodowanych, ile osób straciło swoje majątki, ile osób straciło swoje oszczędności. Przecież to nie jest ustawa, która ma kryć koalicję demokratyczną, tylko ma kryć i ma chronić obywateli. To jest dość oczywiste. My będziemy konsekwentnie robić swoją pracę w parlamencie, w rządzie i Karol Nawrocki będzie miał...
8: Czyli konsekwentnie będzie się zgłaszać tą samą ustawę.
9: Znaczy, ja nie wiem, czy ona jest dokładnie
8: nie,
9: taka
8: tam
9: sama.
8: Tam
9: są zaostrzone kary, więc zobaczymy, co Karol Nawrocki na to.
8: Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski również w Stanach Zjednoczonych. To kompromitacja wymiaru sprawiedliwości?
9: To kompromitacja zastępcy Jarosława Kaczyńskiego, pana Ziobry i jego pomagiera Romanowskiego.
8: Dlaczego kompromitacja? Uciekł!
9: Najpierw chronił się przy garniturze Orbana, a teraz stwierdził, że skoro Orban przegrał wybory, ucieknie pod garnitur Donalda Trumpa i tam będzie się krył. Ten, kto ucieka, ten, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy i tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
8: A nie ma pan wątpliwości co do tego, że jednak prokuratura nie dowiozła, nie ma europejskiego nakazu aresztowania, nie ma pewnych decyzji.
9: No, i to jest, nie przewidziano, panie redaktorze,
8: pewnych ruchów.
9: To jest ostateczny dowód na to, że państwo prawa działa, że koalicja 15 października przestrzega standardów. Działa dlatego, że prokurator składa wniosek, sąd podejmuje decyzję. To, że Zbigniew Ziobro ma dostęp do obrońcy, to, że obrońca utrudnia postępowanie sądowe, to znaczy, że państwo działa, państwo funkcjonuje. Czy ja jestem zadowolony, że Ziobro uciekł najpierw na Węgry i do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem. Czy ja bym chciał, żeby Ziobro był tutaj w Polsce? Chciałbym, ale nie mogę działać niezgodnie z przepisami prawa i nie mogę nadwyrężać przepisów
8: czym
9: prawa.
8: Czym innym jest prawo do obrońcy, to jest oczywiste, i czym innym jest prawo do odwołania, to jest oczywiste. Człowiek ma się prawo bronić, a czym innym jest fakt, że on ucieka, a polskie państwo nic nie jest w stanie zrobić. Bo ucieka do naszych sojuszników, najpierw na Węgry, a potem do Stanów
9: Zjednoczonych. Dlatego teraz ta sprawa jest wyjaśniana. Ambasador został poproszony i Departament Stanu o informację. Będzie wniosek ekstradycyjny. To oczywiście jest procedura długotrwała, ale będziemy postępować zgodnie z prawem.
8: Ale wierzy pan, że ona się skończy sukcesem?
9: Wie pan co? Wierzę w to, że Donald Trump nie będzie wiecznie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
8: A czyli zakłada pan, że jak on przestanie być prezydentem?
9: Nie, wierzę w to, że są w listopadzie wybory połówkowe i wszystko wszystko wskazuje na to, że Republikanie nie będą mieli większości. Wierzę w to, że na rozmowach strategicznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi też będzie wrzucany temat Zbigniewa Ziobry. I w końcu wierzę w to, że Donald Trump jest tak chwiejnym politykiem, że rano mówi jedno, wieczorem mówi co innego, więc rano mógł powiedzieć: Zbyszku, zapraszam, a wieczorem może powiedzieć: nie, Zbyszku, panie, ja już się, ciebie tutaj nie chcę.
8: Pan jest człowiekiem wielkiej,
9: nie,
8: wiary,
9: wielkiej wiary,
8: a ja
9: tylko
8: odpowiem w ten
9: tylko
8: sposób.
9: Obserwuję nie po to, jak zachowuje się Donald Trump.
8: Żeby go wypuścić.
9: Pamięta pan zachowanie Donalda Trumpa, jak już przejmował Grenlandię, jak nakładał wielkie cła na różne kraje i później się z tego wycofywał?
8: Został naciśnięty.
9: To dlatego różnie może być. Ja wiem jedno. Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry do Budapesztu, do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych i kombinuje, żeby nie poddać się weryfikacji przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
8: Ale do tematu oczywiście wrócimy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Teraz żegnamy słuchaczy Radia RMF FM.
2: I od razu zapraszamy do informacyjnego Radia RMF 24.
3: A fakty wracają o 8.30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Gdyby to siedział profesor Czarnek, powiedziałby pan kracy sracy, ale my wiemy, że to po prostu jest trzech ogrodników i to zimnych w dodatku.
8: Dzisiaj rzeczywiście jest?
14: Tak, dzisiaj bez strzału, bo teraz na termometrach 6 w Szczecinie, 6 w Gorzowie, 7 w Krakowie, ale potem o 14 10 w Szczecinie, 8 w Łodzi, 5 na Rzeszowszczyźnie.
8: Nie ciepło.
15: No i wszystko to się sprawdza. I deszcz dzisiaj, deszcz i burze w centralnej Polsce, ale też będzie się ten deszcz przesuwał na wschód. Nudzę cię, Skowron?
0: To jest stacja RMF w pracy.

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Co złego, to nie my. W sprawie afery Zonda Krypto gość porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Trela z Nowej Lewicy nie ma sobie ani rządowi nic do zarzucenia. Winna jest opozycja.
2: Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije.
1: Od tego jajka zaczynamy, a potem uwagi do ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie DPS-ów, ale też sztuka na zdrowie. Nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi w sprawie Zonda Krypto, tak przekonywał dziś w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela. Przypominam, w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM 16% pytanych obwinia za aferę prezydenta, 15% wskazuje na rząd. Odpowiedź Tomasza Treli?
2: Nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
3: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne, ale służby wiedziały, że
2: myślę,
3: to jest niebezpieczne.
2: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek. Ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
1: A cała poranna rozmowa, no i pełne wyniki sondażu znajdziecie na naszej stronie w sieci.
4: rmf24.pl. Wchodzisz. Wiesz.
1: Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się też więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy w tej chwili najwięcej uwag, to już sprawdzał Michał Dobrołowicz.
5: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
6: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby Dom Pomocy Społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
5: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
1: 80 tysięcy złotych wart jest sprzęt skradziony Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki. Bez tego sprzętu nie może związek organizować zawodów biegowych.
7: Kamera, tak zwany fotofinisz, pistolet błyskowy, okablowanie i laptop, który obsługiwał to całe urządzenie.
8: To uderza i w sport seniorski, ale też juniorski.
7: Tak, no przede wszystkim u nas startuje dużo młodych zawodników, którzy gdzieś tam walczą o swoje marzenia, ten czas, o swoje życiówki. Te wyniki dają im kwalifikacje imprezy ogólnopolskie. Bez takiego sprzętu my nie możemy robić zawodów w biegach. Zabieramy im szansę tego, że mogą rywalizować z innymi zawodnikami z Polski, żeby gdzieś tam się dostać do jakiejś imprezy docelowej głównej. Także no mi jest bardzo przykro, bo to dzieci najbardziej na tym stracą, bo ja nie biegam na zawodach, nie startuję, ale dzieciaczki startują i chcą robić wyniki, a teraz po prostu nie mogą.
1: Z prezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki Szymonem Niestatkiem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Rodzice młodych sportowców zorganizowali zbiórkę w internecie. My o tej sprawie więcej piszemy na rmf24.pl. Kontakt ze sztuką nas odmładza. Tak twierdzą naukowcy University College London.
9: Opublikowane właśnie wyniki ich badań wskazują, że regularny udział w wydarzeniach kulturalnych wyraźnie opóźnia efekty starzenia.
1: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
9: Dzień dobry. Badania prowadzone z udziałem ponad 3,5 tysiąca Brytyjczyków pokazały, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w tygodniu wiązało się ze spowolnieniem tempa starzenia aż o 4%. To efekt podobny do tego, jaki obserwowano u osób ćwiczących fizycznie przynajmniej raz w tygodniu. Im większa była przy tym różnorodność podejmowanych aktywności, od czytania książek, słuchania muzyki, wizyt w galeriach, muzeach, po spektakle czy koncerty, korzystniejsze okazywały się wyniki.
1: Jak udało się to obiektywnie zmierzyć?
9: Analizowano wyniki badań krwi wskazujące zmiany chemiczne w DNA związane z procesem starzenia. Chodzi o proces tak zwanej metylacji DNA, który wpływa na to, jak geny są przez organizm odczytywane. To najdokładniejszy obecnie marker procesu starzenia.
1: A za godzinę fakty kulturalne. Londyński dach, na którym The Beatles zagrali swój ostatni improwizowany koncert, zostanie tymczasem zamieniony na nowe muzeum poświęcone zespołowi. Otwarcie planowane jest w przyszłym roku. Wystawa The Beatles at 3 Savile Row da fanom muzyki możliwość zwiedzania 7-piętrowego budynku pełnego pamiątek, no bo to tam nagrano także ten utwór.
10: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.
11: let it be.
1: Wszystko jasne, let it be. Już dziś, przypominam, można rejestrować się po bilety na stronie internetowej The Beatles.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, przed chwilą.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Dobra.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo.
2: Witam i zapraszam. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę. Szczegóły za moment. W faktach także ważne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące polskiej gospodarki. Posłuchajcie, czy jest lepiej. Będziemy też w Krakowie. Dziś swoje święto obchodzi Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. A w faktach kulturalnych RMF FM Cannes. Tam z kolei rusza dziś wielkie święto kino. Ponad 200 dronów wystrzelili w ostatnich godzinach Rosjanie w stronę Ukrainy. Ten atak zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy Cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Jakie są skutki tych ataków?
3: Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali głównie wschodnie obwody, ale także Kijów i jego okolice. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu.
2: Jak na te ataki zareagowały ukraińskie władze?
3: Prezydent Zełenski stwierdził, że Rosja sama postanowiła przerwać częściowy rozejm, używając dronów bojowych, artylerii i bomb lotniczych. Podkreślił, że Ukraina zgodnie z ostrzeżeniami będzie teraz działać w lustrzany sposób. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga. Wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
4: Ekonomia w faktach RMF FM.
2: 3 biliony 912 miliardów złotych. Taką wartość osiągnęła cała polska gospodarka w zeszłym roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane o rocznym PKB. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Jestem, dzień dobry.
2: No właśnie, Igorze, to dobry wynik?
5: No, pozytywny. Gospodarka cały czas się solidnie rozwija. W porównaniu z takim samym odczytem rok temu mamy wzrost o ponad 300 miliardów złotych, a więc to solidny skok. Nominalnie o 7%, co trzeba jeszcze uwzględnić inflację. Według innych szacunków PKB realnie wzrosło w zeszłym roku o 3,6%. Jesteśmy coraz bliżej kwoty 4 bilionów złotych i coraz bliżej grupy 20 największych gospodarek świata. Pytanie, czy kolejne miesiące nie obniżą nam tempa wzrostu? Takie obawy ma m.in. Narodowy Bank Polski. Dynamika wzrostu PKB w 2026 roku może spaść z planowanych 4% do 3,5%.
2: A teraz uwaga, kierowcy. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na A4 w pobliżu węzła Brzezimierz w województwie dolnośląskim. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Dziś swoje święto ma Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. 662 lata temu król Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym na rynku głównym w stolicy Małopolskiej, reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Dzień dobry.
6: Tak, dzień dobry, jestem.
2: Maćku, jak uczelnia obchodzi swoje święto?
6: Rano złożono kwiaty na grobach fundatorów uczelni, ale kilkadziesiąt minut temu z wieży kościoła mariackiego wybrzmiało Gaudeamus Igitur. I w strugach deszczu tutaj na rynku w Krakowie tego hymnu akademickiego wysłuchała społeczność UJ-u. Profesorowie, pracownicy i studenci. Ci ostatni z dumą mówią o swojej uczelni.
7: Na pewno wielką przyjemnością jest być członkinią takiej społeczności, móc się jakoś też do tego przyczyniać.
6: Jest duma z bycia studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego?
8: Jednak jest to ten najstarszy uniwersytet i to zawsze było takie marzenie, żeby dostać się tutaj. I jak się jednak udało, no jest się trochę w tym wyjątkowym gronie.
6: A za moment uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Auli w Kolegium Novum przy ulicy Gołębiej, tu niedaleko. Z rynku głównego w Krakowie, Maciej Sołtys.
2: No tak, w Krakowie świętują, w Cannes również. Tam rusza dziś wielkie święto kina i o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM. Tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, słuchamy.
9: Dzień dobry. O Złotą Palmę powalczą w tym roku 22 filmy w Cannes. Wśród nich polska koprodukcja Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Filmy z konkursu głównego oceniać będzie jury, którego przewodniczącym jest południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, a w składzie są m.in. aktorzy Demi Moore i Stellan Skarsgård. Jak mówi dyrektor artystyczny Cannes Thierry Frémaux,
10: le jury, c'est 9 personnes, y a pas...
9: jury jest 9 osób, nie istnieje jedna wspólna świadomość polityczna. Jest 9 indywidualnych postaw, które będą się ze sobą ścierać i wzajemnie równoważyć, no być może próbując wykreować wśród jurorów kogoś ze szczególnym zaangażowaniem politycznym. Wieczorem na gali otwarcia nowozelandzki reżyser trylogii Władca Pierścieni Hobbit Peter Jackson odbierze honorową Złotą Palmę. Poezja Bertolda Brechta i muzyka Kurta Weila wypełnią majowy krakowski salon poezji organizowany w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Niedzielny koncert ma tytuł Czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać? W Nowym Jorku zaczęły się prace na planie Cichego Miejsca 3. Reżyser John Krasiński wraca do świata opanowanego przez istoty obdarzone niezwykle czułym słuchem. W obsadzie m.in. Emily Blunt, Cillian Murphy i Jack O'Connell. Premiera filmu w przyszłym roku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A jeśli masz dziwki...

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny ponownie przed mikrofonem.
2: Witam ponownie, zapraszam. Niepokojące informacje płyną od Światowej Organizacji Zdrowia. Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Posłuchajcie, do jakich informacji na ten temat dotarła korespondentka RMF FM w Brukseli. Ósmoklasistów pytamy, jak poradzili sobie z matematyką.
3: Była dość prosta, tak dziwnie prosta.
2: Wybiło południe. Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Taką prognozę przedstawiła w dzisiejszym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy Cię.
4: Dzień dobry.
2: Michale, na czym Światowa Organizacja Zdrowia opiera swoje przewidywania?
4: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
2: A w których europejskich krajach sytuacja związana z hantawirusem jest teraz najpoważniejsza?
4: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem. Premier Francji 2 razy dziennie spotyka się z lekarzami, by monitorować aktualną sytuację.
2: I jeszcze jedno pytanie. Co wiemy na temat Polaków, którzy mogli mieć kontakt z hantawirusem?
4: To są 2 osoby. 2 obywateli Polski. Obie te osoby są teraz za granicą i obie czują się dobrze, nie mają potwierdzonej choroby. Tak uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Jesteśmy w kontakcie w obie strony, czyli my się dowiadujemy, czy wszystko jest w porządku, co pewien czas dzwoniąc, ale też i ta osoba jest zobowiązana do tego, aby poinformować nas o jakichś zaburzeniach zdrowia, gdyby się pojawiły.
4: Na tym etapie Polska nie będzie wprowadzać żadnych dodatkowych procedur związanych z hantawirusem.
2: Uwaga, zmotoryzowani. Zderzenie busa, ciężarówki i auta osobowego na drodze krajowej nr 10 w Dybowie w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba została ranna, trasa jest zablokowana. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Po tym jak Węgry zniosły swoje weto, w najbliższych tygodniach Unia wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro. Wiemy, że polskie firmy zbrojeniowe skorzystają z tej możliwości, powiedział w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, padły jakieś szczegóły?
6: Minister nie chciał ujawnić, jakie konkretnie polskie firmy skorzystają, ale przypomniał, że 60 miliardów euro z tej pożyczki przeznaczone jest na ukraińskie zakupy w europejskim przemyśle obronnym.
7: I wiemy o tym, że polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy. W związku z tym wiemy o tym, że skorzystają z tej możliwości.
6: Jak poinformował Zalewski, Polska liczy także na drugą edycję unijnego programu SAFE na dozbrojenie. Przyznał jednak, że sprawa dotyczyła aby już przyszłego unijnego budżetu po 2028 roku. Jego zdaniem jest szansa na SAFE 2. Po tym, jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, o taką możliwość dopytują także kraje południa Europy.
2: Pożary zniszczyły w tym roku rekordowo rozległe obszary w Afryce, Azji i na innych kontynentach. O przyczynach tego zjawiska opowie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Bogdana Zalewskiego. Profesor Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
8: Fakty, które przeszły do historii.
2: Dziś stulecie przewrotu majowego, w którym władze II Rzeczpospolitej zostały obalone przez siły wierne marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. O wydarzeniach z 1926 roku z historykiem, profesorem Tomaszem Nałęczem, rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory.
9: Broni użyto zaraz po tym, jak 12 maja po południu na obsadzonym przez wojska wierne rządowi moście Poniatowskiego doszło do spotkania prowadzącego atakujące siły Piłsudskiego i podzielającego jego poglądy, ale piastującego urząd prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Obaj panowie przyjaźnili się od 20 lat, obaj pozostali jednak wierni, każdy swoim obowiązkom.
10: Wojciechowski powiedział Piłsudskiemu: stoję na straży honoru Wojska Polskiego, żądam natychmiastowego powrotu na drogę legalności. Piłsudski powiedział: dla mnie droga legalna jest zamknięta. Prezydent zakończył rozmowę. Rozpoczęły się walki.
9: Opowiada profesor Nałęcz. W trwających 3 dni walkach między puczystami a wojskami rządowymi zginęło w Warszawie 379 osób. Około 1000 zostało rannych. Rząd Witosa został obalony. W Polsce zaczął się okres tak zwanej sanacji.
2: Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki, chociaż uczniowie z Wrocławia przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili naszej reporterce, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma wielkie oczy.
11: Egzamin był całkiem prosty. Szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
12: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
3: Tak, zgadza się. Była dość prosta. Tak dziwnie prosta.
12: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
13: Parę razy ja miałam tak, że ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzam, no i chyba tak.
12: Na ile procent liczycie?
3: Na 100.
12: To bardzo ambitnie.
13: 100. Albo 90 parę.
12: Wybieracie się do jakiegoś renomowanego, dobrego liceum?
3: Tak.
2: Mówili Martynie Czerwińskiej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu. Jutro ostatnia część egzaminacyjnego maratonu, test z języka nowożytnego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Ho, ho, ho, mamy ostrzeżenia IMGW, uważajcie na siebie.
15: Zima zła.
14: To już prawie, ale akurat to dotyczy nie opadów śniegu, tylko deszczu, południe i wschód Polski. Tutaj będzie i silny wiatr, i deszcz, uważajcie na siebie.
15: No, widzę, że są też zaznaczone burze, też wzdłuż właśnie granicy wschodniej, a najcieplej jest teraz w Białymstoku na Podlasiu, 18 stopni. Nieco chłodniej, ale też nieźle, no 17,5 stopnia Lublin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Słuchaczka Ania Makijażystka napisała, że poziom energii bliski

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 20.

szerej ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśna.
2: Zapraszam.
1: W faktach Zonda Krypto i najnowsze informacje dotyczące śledztwa w tej sprawie. Potem tak zwana ustawa łańcuchowa. Dziś posłowie zajmowali się dwoma projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Na stacjach paliw kolejne obniżki, jest decyzja ministra energii. W faktach także o tym, co stresuje nas najbardziej w pracy. Na zegarze 13. Dwa tysiące zawiadomień od osób pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto przyjęła dotąd prokuratura. Przesłuchano już kilkaset z nich. Śledczy informują o przebiegu postępowania w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada teraz w faktach. Krzysztofie, co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
3: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych. Śledczy wysłali do Czech europejski nakaz dochodzeniowy, w tym tygodniu do Szwecji i do Włoch zostaną wysłane wnioski o pomoc prawną. Z kolei policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości śledzą przepływy środków między Zonda Krypto a innymi giełdami na świecie. Analizowane są też portfele założone przez tę spółkę.
1: A Sejm zajmie się 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Chodzi o 2 poselskie projekty złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później.
4: Fakty prosto z Sejmu.
1: Dziś posłowie zajmowali się 2 projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednym przygotowanym przez parlamentarzystów, drugim zgłoszonym przez prezydenta. Łączymy się z Sejmem i reporterem RMF FM Michałem Kresoniem.
5: Dzień dobry,
1: Michale, czym różnią się te propozycje?
5: Oba projekty są bardzo podobne i zakładają m.in. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Projekt prezydencki rozszerza ten zakaz także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest spora.
6: Jesteśmy otwarci na to, żeby rozszerzyć ten katalog zwierząt, jeżeli taka będzie wola koleżanek i kolegów.
5: Mówiła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Punktem spornym pozostają natomiast minimalne wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim, na które prezydent już wcześniej nie chciał się zgodzić.
7: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
5: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Sejmowa komisja zakończyła przed chwilą pierwsze czytanie obu projektów. Teraz posłowie mogą zgłaszać poprawki. Z Sejmu Michał Krasoń.
1: Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Jutro benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. O 2 grosze mniej niż dzisiaj. Większą obniżkę zobaczą kierowcy tankujący olej napędowy. Nowa górna stawka to 6 zł i 84 grosze. Cena spadła o 9 groszy. A na koniec tych faktów dla rozluźnienia o tym, co stresuje nas w pracy.
8: Naukowcy z Uniwersytetu Auburn w Alabamie przeanalizowali wyniki badań obejmujących blisko 80 tysięcy osób i stworzyli listę głównych czynników przyczyniających się do negatywnych emocji pracowników.
1: No i Grzegorz Jasiński, jak słyszycie, przejrzał te wszystkie informacje naukowców.
8: Dzień dobry.
1: Witamy cię, Grzegorzu. I tak, pierwsze miejsce chyba nieco zaskakuje.
8: Tak, numer 1 to niepewność zakresu obowiązków. Pracownik, który nie wie dokładnie, czego się od niego oczekuje, jakie są kryteria oceny jego pracy i jakie cele powinien realizować. Często czuje się zagubiony, niepewny, zdemotywowany. To bardzo istotna, nie zawsze doceniana sprawa.
1: A numer 2?
8: Konflikt ról, gdy pracownik musi godzić sprzeczne wymagania lub oczekiwania różnych przełożonych czy zespołów. Ten czynnik najczęściej prowadzi do wypalenia zawodowego i nawet decyzji o odejściu z pracy.
1: No to jeszcze szybko numer 3.
8: To jest czynnik, którego można się było spodziewać na czele listy. Przeciążenie obowiązkami. Sytuacja, w której liczba zadań przekracza realne możliwości pracownika. Przekłada się głównie na problemy zdrowotne.
1: No ale my, Grzegorzu, towarzyszymy naszym słuchaczom, tak, mamy nadzieję. Satysfakcjonującej i nienadmiernie stresującej pracy.
8: Zdecydowanie.
1: Tak? Kolejne fakty o 14.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dołączamy się do życzeń. Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
10: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
11: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
12: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
13: Michał Zieliński,
14: Bogdan Zalewski,
15: Marcin Jędrych
16: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed

startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny mak zestaw, nadmiarem szczęścia, uśmiechem od ucha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać, hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.

0: Wichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Rozmowy niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: I na początek Zbigniew Ziobro i sprawa jego wyjazdu z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Co wiemy w tym momencie na ten temat? O tym dziennikarz RMF FM. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. W faktach zajrzymy także do Gdańska. Mimo takiej sobie pogody turystów nie brakuje.
2: Jest gdzie spacerować, są muzea, statki do zwiedzania.
1: Jest 14. Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. Osoba z danymi personalnymi byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach nie podróżowała też do USA na pokładzie rejsowego samolotu. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ścigany w Polsce polityk PiS poinformował, że z Węgier przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. W jaki sposób Krzysztofie wobec tego Ziobro pojechał do USA?
3: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje,

0: Wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. To nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka, usłyszałem od jednego z nich. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
1: W jaki sposób zweryfikowano, czy Ziobro wyjechał z Unii Europejskiej?
0: Po pierwsze, służby sprawdziły system SIS-2, zaawansowaną bazę danych wspomagającą współpracę policyjną i kontrolę granic w Unii. W bazie są dane osób poszukiwanych czy zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów i także ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniana służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było Zbigniewa Ziobry.
1: Tu RMF FM, słuchacie faktów. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który dodatkowo uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec tego kierowcy. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Jestem,
1: Aniu,
2: dzień dobry.
1: Co to oznacza?
2: To oznacza, że uchylony został dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrywał zażalenie zarówno prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztowania 57-latka, jak i jego obrońcy, który właśnie chciał zniesienia tych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sąd nie podzielił obaw prokuratury dotyczących ewentualnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego. Uznał, że nie ma takiego ryzyka. Tak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosza Kiliana. Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
1: Prezydent nie musi przyjmować ślubowań od tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy według Trybunału mogli być wybrani nielegalnie. Tak orzekł Trybunał prezesa Bogdana Święczkowskiego. On rozstrzygnął przed chwilą wniosek PiS, który miał zablokować rządzącej koalicji możliwość przejęcia kontroli nad Trybunałem. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
3: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztofie, biorąc pod uwagę całą skomplikowaną sytuację, i to bardzo
3: delikatnie powiedziane.
1: Co to orzeczenie oznacza w praktyce?
3: No to oznacza, że impas w Trybunale Konstytucyjnym trwa i będzie trwać. Pełniący obowiązki przewodniczącego Trybunału Bogdan Święczkowski dał sobie bowiem podkładkę do dalszego niedopuszczania wybranych przez Sejm sędziów do pracy, a nie musi ich dopuszczać, bo, jak twierdzi, prezydent nie musiał odbierać od nich ślubowań.
4: Artykuł 4 ustęp 1 rozumiany w ten sposób, że wyznacza prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek odebrania ślubowania do osoby wybranej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest niezgodny z artykułem 126 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
3: Strona rządowa oczywiście tego wyroku nie uzna, będzie więc szukać innych metod do wprowadzenia czworga wybranych, ale nie zaprzysiężonych przez prezydenta sędziów do Trybunału.
5: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Zostawiamy politykę. Mimo słońca za chmurami wiele osób spaceruje po uliczkach Gdańska. Niektórzy mają ze sobą parasolki. Tak na wszelki wypadek.
6: No, pogoda jest jaka jest. Trzeba zrobić z tego co najlepsze, nie?
7: Do dworu Artusa to chcemy tam odwiedzić. Muzeum Bursztyna też chcemy zobaczyć. Wyspę Sobieszewską też chcielibyśmy zobaczyć. W Gdańsku jest zawsze coś do zrobienia, bez względu na pogodę.
8: Czy będziemy jeszcze chodzić, spacerować tutaj? Pięknie jest.
9: Wzdłuż Motławy.
8: Tak.
9: Plaża i potem pociąg do domu.
10: Słońce za chmurami, trochę wietrznie. Jak można spędzić ten czas w mieście?
11: Tak naprawdę muszę ciepło się ubrać i po prostu się przejść nad Motławą. Myślę, że to na pewno jest dobry pomysł zawsze.
1: Z wypoczywającymi rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Nowe fakty już o 15:00, w nich m.in. Kraków i zaproszenie na Copernicus Festival.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A tutaj mi się wyświetlił...
13: Czekaliśmy z tym na
12: Arkusz, egzaminu ósmoklasisty. Uwaga, Ola otwiera słuchawki.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

mamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśnie.
2: W faktach projekt PiS-u w sprawie kryptowalut nie ma dla niego jednoznacznego poparcia wśród polityków tej partii. Donald Tusk zabrał głos w sprawie małżeństw par jednopłciowych. Premier zapowiada przyspieszenie prac w tej sprawie. Utrudnienia po wypadku czekają na kierowców na drodze numer 29 w Lubuskiem. Będzie też Kraków i zaproszenie na Copernicus Festival. Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy zakazującej całkowity obrót tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii?
3: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiS-u słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
4: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
3: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. A takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia, w najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
5: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
2: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów, od razu jednak podkreślił.
5: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwe. Adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Konkretnych projektów na razie brak. Uwaga kierowcy, kolizja trzech samochodów osobowych na Krajowej 29 w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. W miejscu tego zdarzenia policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia również na łącznicy zjazdowej z trasy S8 na S2 na węźle Konotopa w Warszawie. Na jezdni strony Poznania po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zablokowany jest lewy pas.
6: Dbamy o Twoje zdrowie.
2: Co najmniej 2,5 godziny umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo zaleca osobom dorosłym Światowa Organizacja Zdrowia. Według lekarzy taka dawka sportu działa korzystnie zarówno na ciało, jak i na umysł. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM podpowiemy jutro, jak dobrać najlepszą aktywność fizyczną. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, zacznijmy od pacjentów z chorobami układu pokarmowego.
7: Najlepsza propozycja dla nich to spacery, marszobiegi i jazda na rowerze, czyli lekki wysiłek. Warto za to unikać dużych ciężarów. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z chorobą wątroby, podkreśla hepatolog profesor Krzysztof Tomasiewicz.
8: Podnoszenie ciężarów nie będzie dobrym pomysłem z uwagi na zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Natomiast wszelkiego rodzaju aktywności kardio, nawet zwykły spacer czy jakieś marszobiegi w zupełności wystarczy.
7: Jak dopasować aktywność fizyczną do naszej kondycji? Jutro podpowiadać będą m.in. diabetolog, pulmonolog i internista, a przy naszym telefonie na Wasze pytania przed południem odpowiadać będzie ortoped, a po południu kardiolog.
2: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w faktach RMF FM. Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury. Tak mówią organizatorzy.
9: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe. Mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu są bezpłatne.
2: Informowała i zapraszała Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 15.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: środek tygodnia to w pogodzie no trochę deszczu, trochę słońca, w centrum może popadać. Na północy prognozowane są burze. Słońce, jeśli już, to na wschodzie kraju, Lubelszczyzna, ale też Podkarpacie. Tutaj możemy liczyć na chwilę ze słońcem. Na termometrach spodziewamy się od 11 stopni na północy, przez 13 w centrum kraju, do 15 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: A na zegarze już 5 minut po godzinie 15, tutaj cały czas lepiej.
10: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: Małopolska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy mogą mieć związek z serią podpaleń jednego z lokali gastronomicznych w Andrychowie. Na linii krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, kim są zatrzymani?
3: Mają odpowiednio 16 i 20 lat. Starszego z mężczyzn zatrzymano wczoraj w powiecie oświęcimskim, zaś 16-latek wpadł dziś w powiecie legionowskim na Mazowszu. Według śledczych mogą oni odpowiadać za dwa podpalenia w kwietniu i maju tego samego lokalu w Andrychowie. Ostatni pożar wybuchł 9 maja w nocy. Sprawcy mieli oblać budynek łatwopalną substancją i podłożyć ogień. W czasie przeszukań policjanci zabezpieczyli u nich m.in. noże, przedmioty przypominające broń i koszulki oraz emblematy o charakterze nazistowskim. Dziś z zatrzymanymi prowadzone są jeszcze czynności. Jutro 20-latek ma trafić do prokuratury, a 16-latek przed sąd rodzinny.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z drezyną. Do wypadku doszło w Strzyżewicach w Wielkopolsce. Kierowca osobówki mimo czerwonego światła wjechał na przejazd kolejowy i nie ustąpił pierwszeństwa drezynie, którą jechało 6 osób. Mężczyzna trafił do szpitala. Wytrwałość, cierpliwość, empatia, odporność na stres to cechy pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy dziś mają swoje święto. To często osoby wysoko wykwalifikowane, na przykład pielęgniarki bloku chirurgii onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.
4: Tak naprawdę dla pacjentów jesteśmy bardzo mało widoczni, dlatego że pacjent nas generalnie nie widzi bądź nie pamięta, bo jest poddawany znieczuleniu operacyjnemu.
5: Czego by Pani sobie życzyła w dniu pielęgniarek i w ogóle w swojej pracy?
6: Spokoju ducha, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. Też taka wzajemna wdzięczność jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole, jak i również między nami a pacjentami.
2: Życzymy oczywiście, by te wszystkie życzenia się spełniły. Z pielęgniarką oddziałową Moniką Rozkoszny i koordynatorką bloku Agnieszką Jaromin rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Za moment jeszcze klub ekonomiczny. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący...

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawa.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Witamy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszamy. Zakaz trzymania psów na łańcuchach, coraz bliżej.
2: Posłowie pracują nad dwoma projektami ustaw w tej sprawie, poselskim i prezydenckim.
3: Potem rzecznik rządu o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA.
4: Jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
2: Za chwilę też doniesienia z polskich dróg.
3: A na koniec film o królowej kryminałów. Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach.
2: Dziś odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
3: Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego.
2: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasen.
3: Michale, czy jest w końcu polityczna wola, by uchwalić przepisy, które zakażą trzymania czworonogów na łańcuchach, i jak przebiegała debata?
5: Mimo że temat budzi wiele emocji, dziś debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta domowe i tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
6: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
5: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
7: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
5: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
2: Przy wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro prawdopodobnie skorzystał z dokumentu wydanego przez rząd Viktora Orbana.
3: Tak stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Mimo że zapowiadał, że tego nie zrobi, wyjechał z Węgier przed zaprzysiężeniem nowego rządu. To znaczy, że jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
2: Sugerował Adam Szłapka.
3: A sam Zbigniew Ziobro uważa, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
2: Przypomnijmy, byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Uwaga kierowcy, kolizja czterech samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa.
2: Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Łodzi, korek ma tam około 2 km. Utrudnienie również na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w zachodniopomorskim.
3: Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedziecie jednym pasem.
2: A już za chwilę w radiu RMF24 nowy program Polska Polityka.
3: I nowa prowadząca, doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Witamy serdecznie. O czym usłyszymy w tym programie?
8: Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o polityce, będziemy analizować i interpretować skutki bieżących wydarzeń politycznych. Natomiast dzisiejszym moim gościem będzie Krzysztof Łapiński, były poseł i współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam do RMF24.
3: Polska Polityka już za chwilę w internetowym radiu RMF24.
2: Gorąco polecamy.
9: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
3: Powstanie film o Agacie Christie, autorce znanych na całym świecie powieści detektywistycznych.
2: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Dzień dobry.
2: Kto zagra królową kryminałów?
10: Znana z Gwiezdnych Wojen, ale też z teorii wszystkiego Felicity Jones. Partneruje jej Vincent Cassel, który wcieli się w emerytowanego detektywa policji, a jego postać nawiązywać będzie do najsłynniejszego śledczego stworzonego przez Christie, czyli Herkulesa Poirot. Jak pisze portal Deadline, film 11 dni bez śladu opowie o grudniu 1926 roku, gdy u szczytu swojej sławy pisarka naprawdę zaginęła w dziwnych okolicznościach. Ten projekt pojawi się na targach, które towarzyszą zaczynającemu się dziś festiwalowi w Cannes.
3: Z Kasią usłyszymy się w faktach o 16:30.
2: Tak jest, wtedy u nas fakty kulturalne.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas jutro. No, sporo deszczowych chmur, które przejdą przez praktycznie całą Polskę. Na wschodnich krańcach Polski możliwe słońce. Tutaj nawet dosyć ciepło, bo 14-13 stopni i to słońce faktycznie może się pojawić. Deszczowe i burzowe chmury, zwłaszcza na północy w okolicach Gdańska.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: A ja przychodzę z przypomnieniem, bo kumulacja szczęścia w
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

0: ma mnie tam.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty zaczynamy od smutnej informacji.
3: Zmarła wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska.
2: Jej sylwetkę już za chwilę przedstawi w faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Najlepszym projektem dotyczącym uregulowania rynku kryptowalut jest ten opracowany przez rząd, bo został uzgodniony w całej koalicji.
2: Tak mówił na konferencji prasowej rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Sejm rozpoczął właśnie debatę nad czterema propozycjami.
4: Z punktu widzenia rządu optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby ten projekt rządowy został uchwalony i to on wyszedł z Sejmu do Senatu i dalej został uchwalony przez Senat. Pytanie, czy te projekty da się w jakiejś mierze połączyć. Jeśli one nie są sprzeczne, to te zapisy, które są tożsame z projektem rządowym, powinny być procedowane dalej.
3: Mówił Adam Szłapka. Obliczenie procentów, średniej arytmetycznej, potęgowanie, znajomość figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości.
2: Takimi umiejętnościami musieli się wykazać ósmoklasiści zdający dziś egzamin z matematyki.
3: Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
2: Jutro uczniów czeka egzamin z języka obcego.
3: W faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Witam. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Była jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny aktorskiej i muzycznej. Przez wiele lat zachwycała publiczność w teatrze i w filmie, tworząc pełne emocji role. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy, Krajobraz po bitwie. Sympatię widzów zyskała dzięki roli Agnieszki w dramacie Jerzego Antczaka Noce i dnie. Telewizyjną rozpoznawalność zyskała dzięki rolom serialowym w Alternatywach 4 czy w samym życiu. Pięknie interpretowała też poezję, śpiewała. Do jej ról wrócimy w faktach o 17. Pokój na lato otworzy się po raz 12. Pawilon na Skarpie przy Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy w sobotę zamieni się w przestrzeń koncertów, spotkań i dyskusji poświęconych literaturze, nowym technologiom czy psychologii. Tego dnia organizatorzy zapraszają do wspólnego zaśpiewania utworu Czesława Niemena Sen o Warszawie. Jesienią zaczną się zdjęcia do filmu biograficznego poświęconego ikonie ery jazzu Josephine Baker. Rolę pionierskiej amerykańskiej tancerki, piosenkarki i działaczki na rzecz praw obywatelskich zagra gwiazda muzyki alternatywnej FKA Twigs.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć.
1: Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On. Can't touch this.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
2: Nie żyje Stanisława Calińska.
3: Wybitna aktorka i wokalistka, miała 79 lat.
2: W faktach wspomnienie niezwykle cenionej artystki.
3: Bruksela stawia ultimatum w związku z importem mięsa z Brazylii.
2: Komisja Europejska wskazuje na naruszenie norm dotyczących antybiotyków.
3: Za chwilę też warszawska żyrafa, Pietruszka,
2: która szykuje się do przeprowadzki.
4: Po prostu jest jedną z najcudowniejszych żyraf, z jakimi miałam do czynienia.
3: Jest 17.
2: Nie żyje Stanisława Calińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek oraz wybitna wokalistka.
3: Miała 79 lat. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Witamy, Kasiu. Jakimi rolami Stanisława Calińska zachwycała publiczność?
5: W filmie zadebiutowała u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie. Potem grała u niego w Pannach z Wilka, a u Stanisława Barei w Nie ma róży bez ognia. Sympatię widzów zyskała na pewno dzięki roli Agnieszki w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. Grała też w serialach Alternatywy 4, W samym życiu, ostatnio w Mamuśkach. Na teatralnych deskach wystąpiła na przykład u Aksera, Łomnickiego, Grzegorzewskiego. Nagrała też przepiękny album Malinowa. Rozmawiałyśmy kiedyś o początkach jej kariery i o późniejszej walce ze słabościami.
6: Człowiek, kiedy jest młody i nagle zaczyna robić tak zwaną karierę, a tak się u mnie stało, wydaje mi się, że tak będzie zawsze. I wtedy może nie wytrzymać sukcesu. Ja myślę, że ja też tego sukcesu nie wytrzymałam i miałam też swoje problemy. Może powinnam była mądrzej i gospodarować swoim talentem.
5: Bardzo skromna aktorka, niedawno skończyła 79 lat. Pani Stanisławo, będziemy bardzo tęsknić.
3: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa.
2: Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany.
3: Na linii studio RMF FM w Brukseli i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Kasiu, jakie produkty byłyby objęte tym zakazem?
7: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
2: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
3: Za godzinę gościem Joanny Górskiej będzie Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: Joanna jest w warszawskim studiu Faktów.
3: Witamy.
2: Witamy, Joanno.
8: Dzień dobry.
2: O co będziesz pytać swojego gościa?
8: Mercosur oczywiście, susza, mrozy, wiosną, nadprodukcja markety, nawozy czy paliwo. Co najbardziej trawi polskie rolnictwo? O to zapytam ministra, ale też o bieżące sprawy oczywiście, czyli między innymi o Zbigniewa Ziobrę w Stanach Zjednoczonych i o program SAFE, który jak się okazuje może być szansą dla producentów maszyn rolniczych.
9: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Ulubienice odwiedzających warszawskie zoo, dwuletnią żyrafę Pietruszkę, czeka przeprowadzka do innego ogrodu.
3: To wyjątkowe zwierzę, bo od pierwszych dni życia było wychowywane przez pracowników zoo.
10: Jakieś tam może łezki popłyną, natomiast od razu mówię, że nie ma co płakać. Trzeba się cieszyć, to jest zdrowa żyrafa i ona po prostu będzie chciała być kiedyś mamą. O, jak biegnie. Przepraszam, ta taka wstawka.
11: O, właśnie, i mamy Pietruszkę.
10: Pietruszka właśnie do nas podbiegła.
11: Jaka jest Pietruszka? Jakie ona ma cechy, które odróżniają ją od stada?
10: Bardzo szybko się uczy, jest bardzo inteligentna, bardzo fajnie uczestniczy w różnego rodzaju właśnie zabawach, w treningach medycznych. Pietruszka po prostu jest jedną z najcudowniejszych żyraf, z jakimi miałam do czynienia.
2: Mówiła w deszczowej Warszawie reporterce RMF FM Magdalenie Greinert Magdalena Smolińska ze stołecznego zoo.
3: Imię żyrafy wybrano nieprzypadkowo. Jej rogi przypominały opiekunom natkę pietruszki.
2: No i dlatego została pietruszką.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Co cały ten tydzień to taki miks deszczu i słońca. Jutro, jak wspominałam, jeżeli chodzi o słońce, to najpewniej będzie ono na wschodzie kraju. Lublin, Białystok, tutaj spodziewamy się około 13 stopni. No i dosyć słonecznego dnia. Reszta kraju pod chmurami, to deszczowymi, a nawet burzowymi. Największa szansa na burzę na północy w okolicy Gdańska i tutaj 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: A w RMF FM szansa na najlepsze...
12: To jest stacja RMF w pracy.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: Zachwycały na teatralnej scenie, na dużym i małym ekranie, na estradzie.
3: Dziś odeszła wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Niedawno skończyła 79 lat.
2: Nasz reporter Stanisław Pawłowski zapytał mieszkańców Sopotu, jak zapamiętają artystkę.
4: Jaką ciepłą osobę, ciepłą, pięknie śpiewającą, atramentową.
5: Ja mam wielki sentyment. Pamiętam, że występowała w wielu programach.
6: Wspaniała osoba, przecudowna aktorka. Pięknie śpiewała. Wiem, że osoba z dużymi przeżyciami osobistymi i one się właśnie odzwierciedlały w jej sztuce, w jej aktorstwie.
3: A jaki obraz pani Stanisławy pozostanie w waszej pamięci?
2: Napiszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
3: Amerykanie potwierdzają, że prowadzą tajne rozmowy z Danią dotyczące otwarcia trzech nowych baz na Grenlandii, podaje BBC.
2: Bazy miałyby zostać uznane za suwerennym terytorium USA. Ich działalność skupiałaby się na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w rejonie Arktyki. Poszukiwania życia poza Ziemią trzeba prowadzić inaczej niż do tej pory, przekonują naukowcy z USA i Izraela.
3: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Co powinno się zmienić?
7: Do tej pory te badania opierają się na poszukiwaniach konkretnych związków chemicznych, które na Ziemi są z życiem bardzo silnie związane. Problem jednak w tym, że ich obecność można też czasem wytłumaczyć procesami, które nie mają biologicznego charakteru. Stąd pomysł, by badać nie tylko obecność tych cząsteczek, ale też ich rozkład i proporcje, to bowiem może skutecznie wskazać, skąd się wzięły.
2: O jakich cząsteczkach mowa?
7: O aminokwasach czy kwasach tłuszczowych, które mogą mieć związek z życiem, ale nie muszą. Badania w ponad 100 różnych próbkach, od mikroorganizmów i gleb, przez skamieniałości, aż po meteoryty, potwierdziły, że z pomocą nowej metody da się to rozróżnić.
3: Przeczytajcie o tym na naszej stronie w sieci rmf24.pl.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
9: Dzień dobry, zaczynamy od tego, że jeziora i polskie morze zyskują teraz na popularności, a góry i miasta nieco na tej popularności tracą. Na półtora miesiąca przed startem wakacji mamy najnowsze dane z portali rezerwacyjnych pokazujące, gdzie w kraju rezerwujemy sobie hotele. I co ciekawe, połowa wakacyjnych rezerwacji w Polsce to miejscowości nadmorskie i to aż o 16% więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu pod tym względem są góry, choć tu zainteresowanie jest nieco mniejsze niż przed rokiem. Warto zwrócić uwagę na miejsce trzecie. To jeziora. W tej chwili hotele nad jeziorami wybiera 10% z nas i to dwa razy lepszy wynik niż rok temu. Generalnie widać, że w tym roku Polska bardzo mocno zyskuje na popularności i to wynika na przykład z wojny na Bliskim Wschodzie, z drogich biletów lotniczych, które są efektem drogiego paliwa i z generalnej niestabilności. Dlatego zamiast zagranicy chętnie wybieramy Polskę. I super.
10: Co ciekawe, większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę.
9: Wylicza Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Wybierając wakacje w kraju, będziemy mniej wrażliwi na ceny paliw i jeszcze mniej wrażliwi na zmienne kursy walut, a teraz euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,61, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: mundo.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba.
3: Przekażemy ważne informacje dla kierowców z Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Jaka była data wyjazdu Zbigniewa Ziobry?
3: Jaki dokument pozwolił mu na wjazd do USA?
2: Pyta MSZ i kieruje pismo do amerykańskiej ambasady.
3: Za chwilę popołudniowa rozmowa.
2: Gościem Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
3: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 91 w Kujawsko-Pomorskiem.
2: W miejscowości Brzoza między Toruniem i Ciechocinkiem w czołowym zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba.
3: Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
2: Każdy krytykuje każdego.
3: Tak w skrócie można podsumować dyskusję nad 4 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów.
2: Swoje propozycje w Sejmie zaprezentowali już przedstawiciele rządu, prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
3: Czy jest szansa na porozumienie w tej sprawie?
2: To pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, który jest w sejmowym studiu RMF FM. Witamy.
4: Dzień dobry, witam. No, na wasze pytanie odpowiedź jest jedna. Porozumienie w Sejmie jest, ale tylko wśród swoich. A przecież chodzi o porozumienie ponadpartyjne, bo głos w większości sejmowej musi znaleźć poparcie Karola Nawrockiego. Do tej pory prezydent już dwukrotnie wetował projekt rządowy. Minister energii Miłosz Motyka z PSL mówi, że jedyny sensowny projekt dziś zaproponowany to ten rządowy, a prezydencki nazywa próbą ucieczki do przodu.
5: Bardzo długo pan prezydent zwlekał z tym projektem. Jest to projekt, który miał być projektem właśnie minimalnej regulacji, a stał się projektem obszernym, więc to jest tylko i wyłącznie próba wywoływania dyskusji, bo na pewno niepoważna propozycja.
4: Minister podkreślił, że dla projektu prezydenckiego nie ma większości w Sejmie. Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji uważa, że temat kryptowalut dwie największe partie zamieniły w wojnę polityczną.
6: Tusk i Kaczyński, którzy zarówno jeden, jak i drugi nie rozumieją tego rynku, postanowili po prostu wykorzystać ten temat do tego, na czym się znają najlepiej, czyli to walki właśnie politycznej, które toczą od ponad 20 lat. Tylko, że na tym ostatecznie będą tracić wznoszące się rynki.
4: Dlatego Konfederacja poprze tylko swój projekt.
3: Resort Sprawiedliwości skierował notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie.
2: Zwraca się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
3: Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy poinformował w niedzielę, że wyjechał z Węgier, gdzie zapewniono mu azyl, do USA.
2: Polska prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Władze unieważniły mu paszporty dyplomatyczne i prywatne.
7: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: W warszawskim studiu RMF FM Joanna Górska.
2: Witamy.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. A naszym gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
8: Zacznijmy od informacji numer jeden, czyli Unia Europejska zdecydowała się zamknąć od września rynek dla mięsa z Brazylii. Pan wiedział, że tak będzie?
9: O tym już rozmawialiśmy w kuluarach, ale też rozmawiałem z ministrami rolnictwa w temacie bezpieczeństwa żywności. My wcześniej już działaliśmy w ten sposób, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęliśmy rozporządzenie, które nie daje zakaz wjazdu produktom, które może zawierać pozostałości pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej, a dozwolonych w krajach trzecich. Dzisiejsza decyzja to temat używania antybiotyków.
8: Hormonów wzrostu.
9: Głównie też. Antybiotyki.
8: Tutaj głównie akurat. Antybiotyki, tak? A jak wyglądały rozmowy na ten temat? Bo jednak ten zakaz będzie dopiero od września. Nie lepiej by było, żeby to zaczęło funkcjonować już teraz,
9: oczywiście
8: natychmiast?
9: Działamy wielotorowo. Po pierwsze, do końca staraliśmy się budować tę mniejszość blokującą, kiedy widzieliśmy, że nie będzie już możliwości zbudowania takiej mniejszości. Zrobiliśmy wszystko, by wprowadzić klauzule ochronne, hamulec bezpieczeństwa, ale też te kontrole, które prowadzimy, wzmacniamy, żeby produkty, które nie spełniają tych europejskich norm, nie wjeżdżały do Polski.
8: A jak się uchronić przed produktami, które mają w swoim składzie substancje niedozwolone, ale jednak w małych ilościach, które nawet laboratoryjnie jest trudno wychwycić?
9: Oczywiście trzeba czytać etykiety, sprawdzać skład. Też taką gwarancją, że produkty są nasze, lokalne, jest wybór produktów z logiem Produkt Polski. Biało-czerwona flaga i do tego zachęcam, bo to konsument decyduje, jaki produkt znajdzie się w jego koszyku na jego stole.
8: Czy umowa z Mercosur właściwie namiesza w polskim handlu i namiesza, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, że nie będziemy w stanie sobie z tym napływem produktów niewiadomej jakości poradzić?
9: Pani redaktor, umowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur nie dotyczy tylko i wyłącznie rolnictwa. To tak naprawdę dotyka całej gospodarki, ale jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, wcześniej wiceminister, wspólnie z kierownictwem, wspólnie z byłym ministrem Czesławem Siekierskim zaczęliśmy zgłaszać te nasze obawy, bo jesteśmy jednym z czołowych eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej, ale też na świecie. I też mamy obawy, że te produkty, które powstają w innych warunkach, mogą wypierać nasze. Oczywiście robimy wszystko, by tak się nie stało. Też otwieramy nowe rynki zbytu dla naszych produktów. To rynek azjatycki, to wiele krajów, które otwierają się na nasze produkty, to są uzgodnienia weterynaryjne, które też nie trwają dzień, tydzień czy miesiąc, tylko czasami kilka lat po to, żeby otworzyć te rynki, ale też kontrolować, bo z jednej strony to zabezpieczenie przyszłości polskich rolników, polskich przetwórców, ale też pewność konsumentów, że trafia do nich produkt właściwie zbadany i spełniający te wszystkie normy unijne.
8: Skoro robicie właściwie wszystko, co tylko możliwe, to skąd takie informacje i takie dramatyczne nagrania? Jeden z rolników powiedział, że zniszczy, zutylizuje 200 ton ziemniaka, którego nikt od niego nie chce kupić. Nie jest to dla niego rentowne, że rynek zalewają obce ziemniaki z Niemiec, a polskich nikt nie chce jeść. Natomiast pan zaproponował, żeby z tych ziemniaków robić prąd.
9: Tak, pani redaktor, to nie jest temat łatwy, bo w roku 2025 zebraliśmy ponad 18% więcej ziemniaków niż w roku 2024. Oczywiście nie możemy też zamknąć granic, bo tak jak powiedziałem, jeśli chcemy eksportować, to też nie możemy się zupełnie zamknąć na import. Ostatnio podczas spotkania ministrów rolnictwa i rybołówstwa na Cyprze informacje stamtąd zbierają ziemniaki trzy razy w roku, więc też chcą o te ziemniaki gdzieś wysyłać. Konsumenci szukają już dzisiaj chociażby świeżych, nowych ziemniaków i oczywiście ja apeluję do tego, żeby wybierać nasze
8: dopiero
9: lokalne, ale
8: tak,
9: w sklepach pojawiają się i też nie mamy możliwości zupełnie zamknięcia, bo to konsument decyduje, co chce z tej półki, ale zrobiliśmy chociażby to, żeby warzywa były oznakowane flagą kraju pochodzenia.
8: Tak, produkt polski, na tym się koncentrujmy, idąc do sklepu, już słyszeliśmy.
9: Ale gdyby flaga kraju pochodzenia też ważna jest.
8: Kwestię prądu z ziemniaków.
9: Tak, to jest oczywiście wykorzystanie tych ziemniaków w naszych biogazowniach. Biogazowniach rolniczych, które używają różnych produktów, żeby taką energię elektryczną i przy okazji energię cieplną wyprodukować. I tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też, tak żeby można było, nie trzeba było tych ziemniaków niszczyć, wyrzucać, no bo też
8: ale
9: są...
8: Ale oni kupią czy przyjmą? Rolnik na tym zarobi, czy po prostu nie zniszczy?
9: Ograniczymy w ten sposób stratę, tak?
8: Bo, czy jej rolnik nie zarobi?
9: No to jest trudno dzisiaj zarobić na tym, bo tak jak powiedziałem, dużym problemem i wyzwaniem jest brak kontraktacji. Rolnik dzisiaj powinien kontraktować czy ziemniaki, czy inne swoje płody rolne, swoje produkty i wiedzieć już na wstępie, jaką kwotę, jaką cenę otrzyma za tę partię towaru, którą dostarczy w ramach kontraktacji.
8: Ale chce pan powiedzieć, panie ministrze, że rolnik sam sobie winien?
9: Nie sam sobie winien, tylko tak jak powiedziałem, że to wymaga rozwiązań systemowych i nad tym będziemy pracować. Pamiętam mocno krytykowaną kwestię kwot mlecznych, tak? Po co to wprowadzała Unia Europejska? Po to, żeby wiedzieć, ile tego mleka będzie wyprodukowane i żeby nie było nadprodukcji, bo w momencie, jeżeli jest nadwyżka, to czasem jest nawet trudniejsza sytuacja dla producentów niż
8: słaby zbiór. Więc na to samo czekamy w sprawie ziemniaków. Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, jest naszym gościem. Dalsza część rozmowy.
9: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oczywiście.
8: Internetowej. Pozdrawiamy oczywiście słuchaczy Radia RMF FM. Joanna Górska, do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A ja mówię dobry wieczór wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli. 10 minut po 18 na zegarze, a tutaj...

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak nic.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: O planach wprowadzenia zakazu importu produktów żywnościowych z Brazylii, jeśli nie spełni unijnych wymogów, ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej rozmawiali już wcześniej w kuluarach.
2: Tak dzisiejszą decyzję Brukseli skomentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Jak wskazywał, w Polsce obowiązują już dodatkowe obostrzenia.
3: Wcześniej już działaliśmy w ten sposób, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęliśmy rozporządzenie, które nie daje zakaz wjazdu produktom, które może zawierać pozostałości pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej.
2: Cała rozmowa Joanny Górskiej z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
1: W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach.
2: Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los.
1: Co tydzień można wygrać 30, 50, 200 lub 400 euro.
2: Akcja potrwa do 19 lipca, a my z faktami wracamy za niespełna pół godziny.
1: Za sprawą korespondenta RMF FM przeniesiemy się do Cannes.
2: Tam dziś rusza wielkie święto kina.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest stacja RMF w pracy.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: O 19, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Groźny wypadek w pobliżu Biesowa w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut.
2: Psychiatrzy i pacjenci protestowali dziś przed kancelarią premiera w stolicy.
3: Apelują o szybsze otwieranie centrów zdrowia psychicznego.
4: Dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
2: Twórca ekranowej adaptacji Władcy Pierścieni i Hobbita uhonorowany w Cannes.
3: Rusza 79. edycja festiwalu. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 57 w Warmińsko-Mazurskiem.
2: W pobliżu Biesowa, chodzi o trasę Bartoszyce-Biskupiec, zderzyły się trzy samochody osobowe.
3: Droga jest zablokowana, policja kieruje auta na objazd.
2: Rolnicy narzekają, że nikt nie chce kupić ich ziemniaków.
3: Wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Ognisty zapowiedział, że zniszczy swoich 200 ton tych warzyw.
2: Ministerstwo Rolnictwa ma propozycję.
3: Jaką? Joanna Górska w popołudniowej rozmowie RMF FM dopytywała o to Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
2: Joanna jest z nami. Joanno, powiedz, co to za pomysł?
5: Nie macie co zrobić z ziemniakami, nie niszczcie ich, można z tego zrobić prąd, mówi minister.
6: Tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też.
5: Rolnicy na tym nie zarobią, ale wartością dodaną ma być to, że nie będą marnować żywności, co przypomnijmy, jest karalne.
3: Joanna Górska, Stefan Krajewski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Tak dla centrów zdrowia psychicznego.
2: Pod tym hasłem przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja, w której brali udział lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
3: Domagali się jak najszybszego otwierania nowych centrów. Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma zaprezentować strategię rozwoju tych placówek.
4: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
7: Teraz takich centrów w całej Polsce jest 118. Ta liczba zatrzymała się. Ile takich centrów według Państwa powinno być?
4: One się w tej chwili opiekują połową mieszkańców Polski, czyli drugie tyle.
7: Co tu jest w liście, który Państwo mają do premiera?
8: W liście do premiera jest serdeczna prośba o to, żeby utrzymać status quo środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.
7: Co Państwu dały centra zdrowia psychicznego?
8: Mnie na przykład dało to, że w momencie, gdy osoba z mojej rodziny zachorowała, nie poczułem się całkowicie bezradny, nie poczułem się samotny.
2: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Właśnie rusza ceremonia otwarcia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.
3: W czasie tej uroczystości honorową Złotą Palmę otrzyma sławny nowozelandzki reżyser i scenarzysta Peter Jackson.
2: To twórca ekranowej adaptacji trylogii Władcy Pierścieni oraz Hobbita, przypomina korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Bywalcy kanańskiego festiwalu podkreślają, że sławny nowozelandzki filmowiec zdobył już 3 Oscary, ale nigdy jeszcze nie wręczono mu Złotej Palmy w Cannes. I to w cudzysłowie niedociągnięcie organizatorów zostanie dzisiaj naprawione. Jego obecność była według obserwatorów tym bardziej pożądana, że w tym roku w festiwalowej selekcji oficjalnej nie ma żadnej hollywoodzkiej superprodukcji i organizatorzy obawiali się, że zabraknie trochę właśnie hollywoodzkiego blichtru. Przypomnijmy, że o prestiżową statuetkę będą tym razem walczyć między innymi Ojczyzna, nowy film Pawła Pawlikowskiego oraz inspirowany dekalogiem Kieślowskiego Historie równoległe sławnego Irańczyka Asghara Farhadiego, których producentami wykonawczymi są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał.
3: Z Markiem usłyszymy się ponownie w Faktach o 20.
2: Będzie o tym, jak przebiegała ceremonia otwarcia festiwalu w Cannes.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Jako bardzo uczuciowa dziewczyna musisz wiedzieć, że teraz śpiewa się...

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
2: Jesteśmy, zapraszamy. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów trafiły do Komisji Finansów.
3: To efekty debaty w Sejmie.
2: Politykiów zapytaliśmy o wyniki sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
3: Chodzi o to, kto ponosi odpowiedzialność za aferę zonda krypto.
2: Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje wzrost zakażeń hantawirusem.
3: Posłuchajcie, jak sanepid ocenia zagrożenie w Polsce.
2: Za chwilę też fakty sportowe.
3: W wyniku debaty Sejm skierował do Komisji Finansów wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów.
2: Chodzi o propozycje rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji.
3: Komisja ma się nimi zająć jutro i przedstawić wnioski na tegotygodniowym posiedzeniu.
2: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery zonda krypto.
3: To ocena Polaków w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne.
3: Jak taki werdykt przyjmują politycy? W Sejmie jest Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: Igorze, to jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu?
4: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: PKOL swoimi decyzjami budował autorytet zonda krypto, trochę sponiewierał, ubłocił wizerunek polskich sportowców.
4: A zdaniem posła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości tak wyrównane wyniki wskazują jednoznacznie.
6: W tej aferze głównie winne jest to, że polskie państwo w tej sprawie niestety zawiodło współpracę między instytucjami.
4: A kto jest winny? Śledztwo trwa i sprawa jest rozwojowa. Potencjalnie około 30 tysięcy poszkodowanych, ponad 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a kwota, którą chcą odzyskać klienci zonda krypto, to ponad 350 milionów złotych.
3: Zagrożenie mieszkańców Polski związane z hantawirusem jest niskie.
2: Tak, w rozmowie z RMF FM zapewnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Sanepid potwierdza jednocześnie opublikowane dzisiaj prognozy Światowej Organizacji Zdrowia. Wynika z nich, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć.
2: Ognisko wirusa wykryto na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku.
7: To były tylko zakażenia osób, które były bezpośrednio na statku.
8: I tak też może być dalej?
7: Zapewne tak, ponieważ hantawirus w tej swojej odmianie andyjskiej nie przenosi się bardzo łatwo.
8: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
7: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
3: Z rzecznikiem sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby.
9: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
2: Ceremonia otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes właśnie dobiegła końca.
3: Łączymy się z francuskim korespondentem RMF FM, Markiem Gładyszem.
2: Witamy. Dzień dobry. Marku, to jak przebiegała ta uroczystość?
10: Zgodnie z zapowiedzią, honorowa Złota Palma wręczona została sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy m.in. ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni. Przemówił również szef tegorocznego jury, znany koreański reżyser Park Chan-wook, który wyraził nadzieję, że w tym roku członkowie jury będą dużo dyskutować o prezentowanych filmach, ale obędzie się bezkłótni. Przypomnijmy, że do walki o Złotą Palmę stanie tym razem m.in. ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a już jutro odbędzie się w Cannes pozakonkursowa premiera dramatu Opuszczony, o francuskim nauczycielu bestialsko zamordowanym przez islamskiego terrorystę.
3: U nas w RMF FM za niespełna godzinę nowe, ciekawe fakty.
2: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
3: Polecamy także fakty sportowe, te już za chwilę.
2: A my dobrego wieczoru wam życzymy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
3: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
2: Witamy.
11: Dobry wieczór. Jonathan Narváez z Ekwadoru wygrał 4. etap Giro d'Italia, ale pierwszy w tej edycji rozgrywany na włoskich drogach. Wcześniej przez 3 dni kolarze ścigali się w Bułgarii. Narváez był najlepszy podczas sprinterskiego finiszu w Cosenzy. Liderem wyścigu jest za to Włoch, Giulio Ciccone. Czym chciałby zajmować się teraz Kamil Stoch? Były sportowiec zapewnia, że chciałby pozostać blisko skoków narciarskich, no i jednocześnie dbać o rozwój własnego projektu.
12: chciałbym bardziej zaangażować się, może tak trochę pośrednio, w skoki narciarskie, w życie naszego klubu Ewenement Zakopane, który uważam prosperuje bardzo dobrze. I właśnie chciałbym się nie zaangażować może jako trener, ale bardziej jako ktoś, kto powiedzmy ma pewne doświadczenie w temacie.
11: No, rozmowa z Kamilem Stochem do posłuchania na rmf24.pl. Rumunka Sorena Kirstea została pierwszą półfinalistką turnieju tenisowego w Rzymie. Pokonała Jelenę Ostapienko. Teraz na korcie Coco Gauff i Mirja Andrijewa. Pierwszego seta wygrała Andrijewa. W męskim turnieju za to pojedynki 1-8 finału i niespodzianka. Luciano Darderi pokonał Aleksandra Zwieriewa. Niemiec wygrał pierwszego seta 6-1. W drugim prowadził 5-3. Darderi doprowadził jednak do tiebreaka. W nim 4 piłki meczowe dla Zwieriewa. Włoch doprowadził jednak do trzeciej partii, a w niej wygrał 6-0 już przy biernej postawie swojego rywala. Siatkarze PGE Projektu Warszawa kończą przygotowania do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Dziś trenowali w hali na stołecznym Ursynowie.
13: Zostało nam niewiele do tego turnieju Final Four w Turynie i ciężko trenujemy, chcemy być w jak najlepszej formie, też chcemy się pokazać z dobrej strony, chcemy sprawdzić niespodziankę.
11: Tak mówił rozgrywający projektu Michał Kozłowski. Do Włoch drużyna wyleci w czwartek rano. Półfinałowym rywalem projektu będzie mistrz Włoch, drużyna Perugii z Kamilem Semeniukiem w składzie. Druga półfinałowa para to Aluron CMC Warta Zawiercie i Ziriad Bankasz Jankara.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Jeżeli tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje z prognozą pogody, to musimy sobie przypomnieć wielki przebój Kory i Manamu. Wyjątkowo zimny maj. 2 kreseczki w Małopolsce na Wyżynie Śląskiej, 3 w centrum, 7 w rejonie Zatoki Gdańskiej, lokalnie w podgórskich kotlinach, przymrozki nawet do -2 kresek, no i deszczowo na Warmii, Mazurach, Podlasiu. A jutro no to tak umiarkowanie jak 13 i 14, Mazury, Suwalszczyzna i trochę słońca, trochę deszczu. Poplista Plus.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza, dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Stop dla pseudomedycyny i osób podszywających się pod lekarzy. Rząd przyjął Lex Szarlatan. Posłuchajcie, kiedy i co się zmieni. W faktach także spór wokół PKOL. Opozycja chce zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Chodzi o odwołanie Radosława Piesiewicza. Mamy też ważne informacje dla mieszkańców stolicy. Jeszcze dziś utrudnienia w kursowaniu metra. Rosną szanse, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Projekt został dziś przyjęty przez rząd. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
3: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
4: Ma pani takie przykłady?
3: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności, często nawet nie są prowadzone badania.
4: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
3: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
2: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jednym jego merytorycznym punktem ma być głosowanie nad odwołaniem prezesa. Pismo zostało dziś wysłane do 106 członków PKOL, by było rozpatrzone. Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 2/3 członków organizacji. Utrudnienia dla pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Późnym wieczorem pociąg linii M1 będą jeździły na krótszej trasie z Młocin do Stokłosów. Z ruchu zostaną wyłączone stacje Imielin, Natolin i Kabaty. Zamknięcie części trasy to efekt rozbudowy stacji Kabaty. Na co należy się przygotować, opowie reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Ostatnie odjazdy z Kabat na Młociny oraz w kierunku przeciwnym ze stacji Stokłosy w kierunku Kabat ruszą tuż przed 23. Później do końca nocnego kursowania ostatnią stacją na Ursynowie będą Stokłosy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komunikacji zastępczej. Aleją Komisji Edukacji Narodowej między Kabatami a stacją Ursynów będą kursować autobusy specjalnej linii ZM1. Po zakończeniu prac technicznych zostaną przeprowadzone jazdy testowe. Pociągi linii M1 wrócą na pełną trasę jutro od pierwszych porannych kursów.
6: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: AI coraz śmielej wkracza do placówek medycznych. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych warto wspomnieć, że mogłaby ona odciążyć je w pracy biurowej na rzecz pacjentów, także w Polsce. Tak jest już chociażby w USA, podkreśla Małgorzata Kamińska z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
7: Od 20-23% do 30% pielęgniarka spędza na prowadzenie dokumentacji medycznej. No to przy dyżurze 12-godzinnym to jest około 4 godzin. To jest bardzo dużo.
8: Mniej byłoby takiej pracy biurowej, więcej pracy przy pacjencie. Czyli tego, można powiedzieć, życzą sobie pielęgniarki z okazji Dnia Pielęgniarek.
7: Chociażby po to, żeby ten kontakt z pacjentem również był zachowany. Ta komunikacja taka face to face.
2: Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Temat sztucznej inteligencji w pielęgniarstwie będzie szerzej omawiany w czwartek podczas konferencji w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Dick Advocat wraca na stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Curaçao. 78-letni trener w lutym zrezygnował z pracy z powodu choroby córki. Zastąpił go wtedy Fred Rutten, ale w poniedziałek złożył dymisję. Pojawiło się dużo spekulacji o konflikcie wewnątrz reprezentacji. Zawodnicy prasowym doniesieniom zaprzeczyli. Ostatecznie do pracy wraca Advocat i zostanie najstarszym selekcjonerem w historii Mistrzostw Świata. Szanse na wyjazd na Mundial ma ciągle Neymar. Brazylijczyk znalazł się w szerokiej kadrze ogłoszonej przez trenera Carlo Ancelottiego. Jest na niej aż 55 piłkarzy. Na turniej pojedzie 26. Neymar w reprezentacji Canarinhos zagrał ostatnio w październiku 2023 roku. Z powodu kontuzji na Mundialu zabraknie na pewno napastnika Chelsea Estevao oraz dwóch Brazylijczyków z Realu Madryt, Edera Militao i Rodrygo. To będzie decydująca walka naszych szczypiornistów o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Przed Polakami dwumecz z Austrią. Pierwszy pojedynek jutro w Gracu.
10: To jest dwumecz, więc te mecze leżą trochę innymi prawami, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
9: Podkreślał Szymon Sićko, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Stan zdrowia żużlowca Patryka Budniaka nie pogarsza się, ale cały czas jest ciężki. Młody zawodnik uległ poważnemu wypadkowi podczas niedzielnego meczu ligowego. Najbliższe dni będą kluczowe dla jego stanu zdrowia.
11: Pacjent przechodzi regularne badania, niemalże codziennie. One mają dać też obraz tego, czy jego stan się zmienia i jak potoczy się dalej ta historia, bo nie ukrywajmy, to był naprawdę bardzo poważny wypadek.
9: Mówiła Zuzanna Pankros z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Poblista Plus. Med Gala Pechowa.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Najciekawsze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan przygotowała i przedstawia Katarzyna Podroza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od wspomnień wybitnej polskiej aktorki i wokalistki. Stanisława Celińska odeszła dziś w wieku 79 lat.
3: Uśmiechnij się!
2: Powiemy także o zamieszaniu wokół paczki z tajnym raportem o działalności WSI. Usłyszycie też o kolejnym sukcesie polskiego skialpinisty Bartka Ziemskiego. Polecamy również fakty sportowe. Ciepła osoba, pięknie śpiewająca, przecudowna aktorka. Tak Stanisławę Celińską wspominają mieszkańcy Sopotu.
4: Ciepła, uczuciowa, kulturalna przede wszystkim osoba.
5: Takie osoby właśnie, takie role, które wspominamy latami.
6: Pamiętam z niesamowitych ról chociażby Nie ma róży bez ognia? No mam ciarki. Noce i dnie oczywiście też, ale piosenka Uśmiechnij się.
3: Uśmiechnij się! Jak ja do ciebie.
6: Była cudowna piosenka. W ogóle no to aktorzy przede wszystkim tamtego pokolenia. Niedoścignieni. Wzruszająca.
2: Stanisława Celińska zmarła dziś w wieku 79 lat. Gdy pytano ją o swoje niespełnione marzenie zawodowe, odpowiadała: moja świętej pamięci mama zawsze powtarzała, że byłabym fantastyczną szekspirowską Julią. Zagrać Julię byłoby oczywiście bardzo przyjemnie. Z drugiej strony dostałam od Pana Boga w prezencie tyle fantastycznych ról, o których nawet nie myślałam, że mogą takimi być. I te role pozostaną w naszej pamięci. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wzywa Kancelarię Prezydenta do wyjaśnień w sprawie odtajnienia aneksu do raportu o działalności wojskowych służb informacyjnych. Prezydent przesłał marszałkowi ten aneks do zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty chce precyzyjnej informacji, co ma z tym zrobić, bo paczka z tajnym raportem nie zawiera żadnego listu przewodniego.
7: To są poważne sprawy. To są sprawy dotyczące setek naszych agentów. To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką. To jest niepoważna historia.
2: Prezydent ma obowiązek poprosić marszałka o opinię, ale nie musi się nią kierować. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. O 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia, psychiatrę. Z kolei 7:45 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
8: Głos uczniów w RMF FM.
2: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało dziś egzamin z matematyki. To on obok testu z języka polskiego i nowożytnego będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie. Królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
9: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co wczoraj było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
10: Jedynie ten jedno zadanie mi zaskoczyło z ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
11: Na ile liczycie? Procent?
10: Na 100.
11: 97. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
2: Powiedzieli uczniowie wrocławskiej czwórki naszej reporterce Martynie Czerwińskiej. Wyniki tych egzaminów poznamy 3 lipca. A na koniec tych faktów nieziemski wyczyn polskiego skialpinisty. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse i zjechał z niego na nartach, poinformował Polski Związek Alpinizmu. To 8. ośmiotysięcznik 30-latka z Bielska Białej. Szczyt zdobył bez wspomagania tlenem z butli, po czym dokonał zjazdu. Gratulujemy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Coco Gauff awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Pokonała w trzech setach Mirę Andrijewą. Trzecia decydująca partia trwała ponad godzinę. Amerykanka wygrała ją 6-4. W męskim turnieju do ćwierćfinału awansowali m.in. Włosi Jannik Sinner i Luciano Darderi, Norwek Kasper Rudd czy Hiszpan Martin Landalus, notowany pod koniec pierwszej setki rankingu ATP. U nas Ekstraklasa będzie nadawiać jutro zaległości związane z finałem Pucharu Polski. Zaległe mecze rozegrają więc Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zabrzanie powalczą na wyjeździe z Arką Gdynia. Raków podejmie u siebie Jagiellonię Białystok, zatem trzy drużyny walczące o podium i puchary oraz jedna walcząca o utrzymanie.
13: Te dwa środowe mecze mogą nabrać bardzo dużo, pokazać u góry, ale też nabrać dynamiki na dole, jeżeli chodzi o ligę, więc na pewno to jest dosyć ciekawe.
12: Podkreślał trener Jagi Adrian Siemieniec. Osiem drużyn w grze o Mistrzostwo Polski. Od jutra play-offy w Orlen Basket Lidze. W ćwierćfinałach walka do trzech zwycięstw. Numerem jeden po sezonie zasadniczym jest Legia Warszawa. Mistrzowie Polski chcą obronić tytuł walczony przed rokiem. Ich rywalem będzie MKS Dąbrowa Górnicza.
14: MKS
12: to drużyna grająca najszybszą koszykówkę w całej lidze. Kreują dużo sytuacji. Jeśli pozwolisz im grać szybko, tak jak lubią, jeśli się do tego dostosujesz, to stają się bardzo wymagającym przeciwnikiem. Tak mówił trener Legii Hajko Ranula. Pierwszy mecz tych drużyn w czwartek, a jutro początek rywalizacji w dwóch parach. King Szczecin zagra z Zastalem Zielona Góra. Śląsk Wrocław podejmie Arkę Gdynia.
15: Wrocław bardzo ciężki przeciwnik. Wiemy, jak potrafią grać, ale to my jedziemy w roli underdoga i chcemy sprawić niespodziankę i wygrać na wyjeździe.
12: To Jakub Garbacz z Arki.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Poplista Plus i sezonowe opowiedzi.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dajcie na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Trump leci do Pekinu. Posłuchajcie, o czym amerykański prezydent będzie rozmawiał z przywódcą Chin. W faktach także Śląsk i kontrowersje wokół planów połączenia szpitali w Jaworznie i Myślenicach. Trwa referendum.
3: W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
2: Usłyszycie też, co o swojej przyszłości mówi RMF FM Kamil Stoch.
4: Nie będę miał więcej czasu dla rodziny.
2: Donald Trump wyruszył do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Będzie to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Przed wylotem prezydent USA powiedział, że z chińskim liderem ma wiele do omówienia, ale nie będzie skupiał się na wojnie z Iranem. Ważnym tematem ma być kwestia Tajwanu i wstrzymanie przez niego sprzedaży broni do tego kraju. Amerykański prezydent nie zabrał ze sobą w podróż żony Melanii, lecz w skład delegacji włączył szefów największych amerykańskich koncernów. Po długim locie z międzylądowaniem na Alasce Trump wyląduje w Pekinie jutro około godziny 14 czasu polskiego. Dwudniowe referendum rozpoczęło się dziś w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Pracownicy wyrażają swoją opinię o planie połączenia placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Inicjatorami głosowania są związkowcy, którzy sprzeciwiają się konsolidacji. O tym, czego obawiają się związki, powie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Związkowcy uważają, że połączenie szpitali doprowadzi do likwidacji części oddziałów w Mysłowicach i przeniesienia niektórych usług medycznych do większego szpitala w Jaworznie.
3: Większy wchłonie mniejszy. W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
5: Mówi Anna Pokulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w Mysłowickim Szpitalu. Według związkowców połączenie placówek doprowadzi do tego, że pacjenci z Mysłowic stracą możliwość leczenia w swoim mieście. Zagrożone mogą być też miejsca pracy. Wyniki referendum w Mysłowickim Szpitalu, w którym pracuje blisko 300 osób, będą znane jutro po południu.
2: W faktach teraz stolica Wielkopolski. Pierwsze 3 parkowania za darmo. To nowość w strefie płatnego parkowania w Poznaniu, ale tylko w rejonie osiedla Ogrody. Dziś radni zdecydowali, że od listopada płatne parkowanie będzie obowiązywało w tej części miasta.
6: Wynika to ze specyfiki problemu, z jakim mamy do czynienia na Ogrodach. To jest parkowanie zwykle całodzienne dzisiaj. Tych, którzy przyjeżdżają z gmin ościennych, parkują samochód na ulicach Ogrodów i przesiadają się do tramwaju. Stąd te 3 godziny, które spowodują, że ci kierowcy będą musieli szukać innej formuły podróżowania do miasta. Natomiast ci kierowcy, którzy będą chcieli załatwić jakieś sprawy na Ogrodach, czy przyjadą odwiedzić swoich znajomych, nie będą musieli nawet rejestrować się w systemie, w parkomacie czy w aplikacji.
2: Wyjaśniał Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Później kierowcy zapłacą 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
7: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Przewrót majowy, do którego doszło w Polsce w maju 1926 roku, pochłonął 379 ofiar śmiertelnych. Około 1000 osób odniosło w nim rany. 3-dniowe walki pozbawiły władzy legalnie stworzony rząd narodowej demokracji i ugrupowań centrowych, zastąpiony przez zwolenników Józefa Piłsudskiego. Historyk okresu międzywojennego określa przewrót sprzed dokładnie 100 lat zbrojnym zamachem zwolenników praworządności na wybrane demokratycznie władze.
8: Ten zamach był dramatyczną próbą obrony demokracji i wolności przed endeckim nacjonalizmem i populizmem, chociaż te lata po zamachu majowym pokazały, że lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba, bo działanie, które miało zablokować endecki autorytaryzm i populizm, zamieniło się samo w bardzo brutalną dyktaturę.
2: Mówi historyk przewrotu majowego profesor Tomasz Nałęcz. I na koniec faktów posłuchajcie jeszcze o planach 3-krotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha. W marcu w Planice zakończył on przebogatą karierę i teraz w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada, jak wyglądały jego ostatnie tygodnie i co może zmienić się w jego życiu.
9: Za czym tęskniłeś może?
10: Jak już po zakończeniu kariery masz nagle więcej czasu?
9: Na tą chwilę jakby nie czuję, że coś się w moim życiu zmieniło, bo minęło raptem kilka tygodni i tych kilka
11: tygodni upłynęło bardzo podobnie jak do tej pory, przez te wszystkie lata, czyli trochę odpoczynku, trochę też staram się być w pewnej rutynie takiej, jak chodzi o aktywność fizyczną. Wagę mam dalej startową. Pewnie będę miał więcej czasu dla rodziny, pewnie będę mógł przeżywać więcej takich imprez rodzinnych właśnie, na których do tej pory nie mogłem być, no i celebrować właśnie takie momenty.
2: Kamil Stoch podkreślił, że nie martwi się o przyszłość skoków narciarskich w Polsce. Całą rozmowę z naszym narciarskim mistrzem mamy na rmf24.pl. Polecamy. A z faktami wracamy o północy. Zajrzymy wtedy do Mediolanu. Stolica Lombardii wprowadza nowe ograniczenie i to przez cały rok. O co dokładnie chodzi? Usłyszycie za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Gdyby zapytać
13: tak,
12: was,
13: gdyby.
12: Jakie było najpotężniejsze
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów RMF FM. Katarzyna Podraza, posłuchajcie.
2: Zapraszam. Odwoływane pociągi, wprowadzana zastępcza komunikacja autobusowa. Na początek awaria na kolei Śląskiem. Powiemy też o decyzji sądu w sprawie kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. W doniesieniach ze świata trudna sytuacja brytyjskiego premiera Keira Starmera i Mediolan z nowym ograniczeniem. Awaria na kolei w Śląskiem. Od Mąkołowca w Tychach do Katowic składy wszystkich przewoźników poruszają się jednotorowo. W przypadku kolei śląskich problemy dotyczą pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa w kierunku Tychów, Zwardonia, Wisły i Rybnika. Przewoźnik informuje o odwoływaniu części pociągów, skróceniu niektórych relacji i uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej. W trakcie prac na katowickim węźle kolejowym miało dojść do uszkodzenia kabli zasilających i kabli do sterowania rozjazdami. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Utrudnienia dla pasażerów mogą być również jutro rano. Pozostajemy na Śląsku. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Chciała tego prokuratura, ale sąd okręgowy w Sosnowcu uznał, że nie ma ku temu przesłanek. Uchylił też dozór policji i zakaz opuszczania kraju stosowany do tej pory wobec kierowcy.
3: Jest to postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Kierowcy, uważajcie na S60C1 na Podlasiu. Na odcinku Łomża-Szczuczyn w pobliżu Obrytek doszło do pożaru ciężarówki. Zablokowana jezdnia w kierunku Łomży.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Coraz więcej posłów z rządzącej partii wzywa Keira Starmera do ustąpienia ze stanowiska szefa rządu. To wynik dużej porażki laburzystów w wyborach samorządowych. Co na to premier? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
5: Nie zamierza ustąpić z własnej woli. Jak twierdzi, nie chce pogrążyć kraju w chaosie, który zazwyczaj towarzyszy takim gestom. Keir Starmer przewodził dziś zebraniu swojego gabinetu na Downing Street. Sygnał, jaki biegnie od jego najbliższych współpracowników, jest na razie jednoznaczny.
6: The Prime Minister has my full support.
7: The Prime Minister has my full support.
5: Premier ma moje pełne poparcie, mówią, wskazując na obowiązującą procedurę. By rozpocząć wyścig o stanowisko lidera Partii Pracy, trzeba zebrać przynajmniej 81 podpisów od urzędujących posłów w Izbie Gmin. Według doniesień liczba buntowników powoli zbliża się do tego poziomu. Woleliby jednak, by Keir Starmer dobrowolnie ogłosił termin swojego odejścia. Ale jeśli to się nie stanie, mogą podjąć bardziej drastyczne kroki.
2: W faktach teraz smutna informacja ze świata sportu. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występującej w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. O jego śmierci poinformował m.in. klub. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w miniony poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu mogło być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa. W Mediolanie nie tylko w Sylwestra, ale przez cały rok będzie obowiązywać zakaz odpalania petard i rad w trosce o zwierzęta, środowisko i zdrowie mieszkańców. Przewiduje to rozporządzenie przyjęte przez Radę Miasta. Za złamanie nowych przepisów grozi grzywna od 50 do 200 euro. Przewidziano natomiast wyrażenie zgody na użycie materiałów pirotechnicznych z powodu specjalnych okazji. Co najmniej 2,5 godziny umiarkowanej aktywności fizycznej zaleca tygodniowo osobom dorosłym Światowa Organizacja Zdrowia. Według lekarzy taka dawka sportu działa korzystnie zarówno na ciało, jak i na umysł. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM podpowiemy dzisiaj, jak dobrać najlepszą aktywność fizyczną. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zacznijmy od pacjentów z chorobami układu pokarmowego.
8: Najlepsza propozycja dla nich to spacer spacery, marszobiegi i jazda na rowerze, czyli lekki wysiłek. Warto za to unikać dużych ciężarów. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z chorobą wątroby, podkreśla hepatolog profesor Krzysztof Tomasiewicz.
9: Podnoszenie ciężarów nie będzie dobrym pomysłem z uwagi na zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Natomiast wszelkiego rodzaju aktywności kardio, nawet zwykły spacer czy jakieś marszobiegi w zupełności wystarczy.
8: Jak dopasować aktywność fizyczną do naszej kondycji? Podpowiadać będą m.in. diabetolog, pulmonolog i internista, a przy naszym telefonie na wasze pytania przed południem odpowiadać będzie ortopeda, a po południu kardiolog.
2: A cykl Twoje zdrowie polecamy oczywiście od rana w Faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pięć minut po północy, zaczynamy program Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć.
0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Na bagnach i torfowiskach. Strażacy zakończyli wczoraj akcję ratowniczo-gaśniczą. Teren pogorzeliska został przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Kierowcy, teraz fakty dla Was. Minister energii zatwierdził wczoraj nowe maksymalne ceny paliw. Dzisiaj benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy, o 2 grosze mniej niż wczoraj. Większą obniżkę zobaczą kierowcy tankujący olej napędowy. Nowa górna stawka to 6 zł i 84 grosze. Cena spadła o 9 groszy.
1: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
0: Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego. O tym, jak przebiegała debata, powie reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Mimo że temat budzi wiele emocji, debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
2: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
4: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
2: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
0: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa. Stawia jej ultimatum, albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Jakie produkty byłyby objęte tym zakazem, to wyjaśni korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
0: Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury, mówią organizatorzy.
6: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe. Mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu, są bezpłatne.
0: Mówiła Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja. A już o 2 z nowymi faktami RMF FM przywita się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam w jego imieniu i życzę Wam spokojnej nocy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To jest Dobranocka, Maciek Rybak, witam ponownie. Do rana.
8: RMF w pracy. Dzień jak z nut. She play-

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM to czas faktów. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Przynajmniej do rana potrwają utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Część połączeń została odwołana lub skrócona. Śledztwa w sprawie pożaru toksycznych odpadów, do którego doszło 3 lata temu w zielonogórskim przylepie, umorzone przez prokuraturę. Zgodnie z nowym projektem ustawy, do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Fakty o drugiej rozpoczynamy od poważnych utrudnień na kolei w województwie śląskim. Jak informowaliśmy w faktach, z powodu awarii na odcinku między Tychami a Katowicami pociągi wszystkich przewoźników kursują tam tylko jednym torem. Problemy dotyczą m.in. pasażerów podróżujących w kierunku Tychów, Wisły, Zwardonia czy Rybnika. Część połączeń została odwołana lub skrócona. Uruchomiono także zastępczą komunikację autobusową. Według informacji kolejarzy, podczas prac na katowickim węźle kolejowym uszkodzono kable zasilające i sterujące rozjazdami. Nie wiadomo jeszcze, kiedy awaria zostanie usunięta. Utrudnienia także na drodze krajowej nr 61 między Serockiem a Pułtuskiem w miejscowości Karniewek. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Ranne zostały 3 osoby. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców od naszych słuchaczy. W Krakowie ciężarówka zablokowała przejazd Aleją Powstańców Śląskich w stronę Borków Ołęckiego. Zdarzenia doszło między ulicą Wielicką a Tischnera. Na miejscu są już służby, nie ma informacji o poszkodowanych.
3: To są fakty w RMF FM.
2: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwa dotyczące pożaru toksycznych odpadów składowanych w hali w Zielonogórskiej.